0: SK2, nowy Sącz.
1: Czy ona z nim spała? Czy było bara bara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
1: Środowy poranek jeszcze wita nas chłodem. Zero na termometrach w niektórych rejonach regionu sądeckiego. W Nowym Sączu po południu maksymalnie 12, góra 13 stopni. No i cieplej raczej nie będzie. Przygotujmy się też na to, że może padać deszcz. Ale też co do jakiś czas zza chmur ma do nas wyglądać słońce. Nadal mamy utrudnienia na Pieczkowskiego, nadal też na Sienkiewicza oraz na Sikorskiego. No i o tej porze na razie ruch jeszcze niewielki.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
2: Jest szósta, news SK2. Anna Łobocka na plaży w Karwi. Odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili właściwe służby. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była tragiczna noc w Kijowie. Trzy osoby nie żyją, ponad 20 jest rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. To mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa. W ułamku sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tuczonych szyb. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien, szafki pootwierane, wszędzie potłuczone szkło.
3: To duże, bogate szkło.
2: Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym. To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
4: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
2: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: SK2 Sport.
2: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch, to w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. W pierwszym secie prowadzi Świątek, a dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elise Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów, aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z belgijską Brugią. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0, a Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praha 2-0.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Fajnie by było tak nasze opony zmienić, nie?
7: Ja zmieniam notorycznie.
6: No.
7: Od 6 miesięcy zmienia mi się opona. Zobacz, zaczęliśmy od opony z malucha, a już mam oponę z tira.
6: No, tir to ho, mało powiedziane, zaraz będzie koparka.
8: To ja bez opon jeżdżę w takim razie.
6: Ty masz z tego, z rowerka biegowego.
7: Ty jesteś felga.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: I Antonina! Ile ty ważysz? Nie. Wiesz, tak szczerze, tak ile ważysz?
8: 53.
6: Nie.
7: 53?
6: Gramy.
7: No. Alu felga jesteś, bo to lekkie.
6: Nie, bardzo dobrze. Dobrze wygląda jak na swój wiek.

0: 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! Niech żyją nam, 100 lat, niech żyją nam.
1: Brawo dla wszystkich nauczycieli. Dzisiaj 14 dzień października. Dzieci nie idą do szkoły, bo nauczyciele świętują.
0: Nie idą.
2: U mnie nie idą.
0: Nie idą?
1: Nie.
0: Naprawdę?
1: No co, ty, to dzień nauczyciela?
0: A to ja pamiętam te czasy, jak trzeba było z kwiatkiem iść albo z jakimś pominkiem.
1: Jeszcze mnie na dzienniku elektronicznym strofowali, tylko mnie pan nie puść dzieci do szkoły, bo my świętujemy.
0: A to takie sobie robią frykasy, ananasy. Inne tulipany dzisiaj w szkole.
1: No właśnie. Nie, ładnie, nauczyciele dzisiaj świętują. Dzień nauczyciela w pełnej krasie. Czas zacząć.
0: Tak. Macie coś do powiedzenia nauczycielom?
1: No właśnie.
0: Ja dziękuję bardzo za... Chciałem, jak przy odebraniu Oscara, chciałem podziękować nauczycielom, bo dzięki nim jestem tu, gdzie jestem.
1: No właśnie.
0: Albo przez nich.
1: Właśnie. Nie wiem, czy to jest... Czy powinieneś dziękować, czy powinieneś się, nie wiem, zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. A ciekawe, co nauczyciele mają nam do powiedzenia. Co mieli nam do powiedzenia.
0: Ja domyślam się. Co tak. By... O, Jarząbek, ty tu mokuł.
1: No mniej więcej. Ja pozdrawiam panią Marię, która mnie uczyła matematyki i do dzisiaj jej do końca nie kumam. Mimo, że na przykład mówiła do mnie: Jarząbek, jak cię kopnę, to zobaczysz księżyc z każdej strony.
0: Antonina, ty masz coś do powiedzenia nauczycielom?
1: Jak się nauczycielu ci
2: Ja wspominam szkołę bardzo dobrze. Tak? Byłam tak najlepszą uczennicą, więc wszystkiego dobrego.
0: Widać, słychać i czuć.
1: Nie, bo zdradzę wam radiową kuchnię. My tutaj rozmawialiśmy poza anteną i pytałem się: Antonina, u ciebie jak nauczyciele się odzywali do ciebie? Ona mówi: nie, u mnie kulturalnie.
0: Proszę, Antonino, dziękuję.
1: Kawka, herbatka. Jaką ocenę pani sobie dzisiaj życzy? Piąteczka, szósteczka.
0: No, proszę
1: bardzo. Szósteczka, oczywiście. No.
2: Nie tak to, było, co tak było, potwierdzam. Zależy, gdzie wychodziliście do tej szkoły, ja nie wiem.
0: Do różnych się chodziło, z każdych wywalali.
1: No dobra, ale w każdej szkole są nauczyciele, a nauczyciele mają te swoje odzywki. 726-826-826 albo Messenger. Jak wasi nauczyciele się do was zwracali? Macie jakieś takie zdanie, które zapadło wam w pamięć, że w nocy o północy, mając 40 lat, budzicie się i mówicie: tak, pani od niemieckiego właśnie tak mi powiedziała.
0: Tak, tylko pamiętajcie, że tłumoku już padło na antenie, więc już nie powtarzajcie.
1: Nie, tłumoków nie przyjmujemy, mamy inne powiedzenie nauczycieli.
0: 726-826-826. Jak mówili wasi nauczyciele i to zapadło wam w pamięć?
3: SK2.
4: Identyfikatory mamy pozapinane, buzie mamy pozamykane. Wiem, że to jest wasza szósta lekcja, ale to jest lekcja chemii.
1: Tak, a z niemieckiego było was, was, was. Was ist das, kapusta i kwas. No puknijcie się w głowę.

0: 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, jeszcze raz przypominamy. Niektóre szkoły mają wolne, ale nawet jak nie idziecie do szkoły, nie odwodzicie dzisiaj tych dzieci, to można czule powspominać sobie niektórych nauczycieli.
1: Z nami Zbyszek. Zbyszek, z czego tak się śmiejesz? Powiedz wszystkim, to wszyscy się pośmiejemy. Tak też się mówiło.
2: A śmieję się z tego, że moja nauczycielka od polskiego w szkole podstawowej, jak zadawała pytanie, a uczeń nie umiał odpowiedzieć, to zaczynał od słowa niebo. W tym momencie ona przerywa i mówi: niebo, zostaw lotników, czekam na odpowiedź.
0: A mówię zawsze. No?
2: Tak.
0: No nie, bo chciałem coś też powiedzieć.
1: Chciałem zapytać, czy wy byliście w takim razie orłami w tym polskim, bo to nie brzmi, jakbyście byli orłami.
2: Loty były różne.
0: Loty były.
2: Tak bym powiedział.
0: Ale czekaj, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że, bo sobie też właśnie przypomniałem, jak ty o tym niebie powiedziałeś, że z kolei nie pamiętam już, który nauczyciel, ale też mówił niebo, jak tak zaczynał uczeń, to odpowiadał: niebo jest szerokie i błękitne. Tak na przykład. Pamiętam, że mówił nauczyciel.
2: Jeszcze jedna, ale to ze szkoły wyższej, zawsze mówiła, że wyznajemy tu mi wizję. Tu wam wisi i nic nie myślicie.
0: Tu mi wisizm, tak, to też skojarzę. Tu mi wisizm, no to jest bardzo ładne. To powinno w ogóle wejść do słownika, tu mi wisizm.
2: Ale wtedy było irytujące, ale teraz jest... No po części pewnie racji miała.
0: A Zbigniew, czy to jest tajemnica, ile lat temu te zdania padły, jakby kiedy to było?
1: Znaczy, kiedy chodziłeś do szkoły, powiedz mi.
2: No, do podstawowej to przed 84, a do ponad podstawowej po 84.
1: Bo chcę ci powiedzieć, że mamy tutaj taką koleżankę i ona jak usłyszała te wszystkie zdania od nauczycieli, to powiedziała: naprawdę? Tak w szkole mówili kiedyś? Nauczyciele tak mówili?
3: No, dzisiaj to kryminał.
1: No, dzisiaj kryminał, tak.
2: Niestety, nauczyciel 3 razy się musi zastanowić.
3: No ale wyszedłeś na ludzi, pięknie mówisz, piękny polski.
2: Dziękuję bardzo. Z tym na ludzi to ja bym nie do końca przesadzał.
0: Na człowieka.
2: Na człowieka.
1: Na jednego
0: chociaż. Na jednego. No dobrze. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, jak to mówią. Zbysiu, dzięki za podzielenie się tą piękną historią. Do nie ciebie oczywiście czasu. Nagrodę od Radia SK2. Wyślemy ci fajną paczuszkę. Dzięki, trzymaj się. Serdecznie pozdrawiamy.
1: A my was pytamy cały czas, jakie takie zdania waszych nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć? 726-826-826 albo nagrywajcie się na Messengerze. SK2.
4: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: To na wychowaniu do życia w rodzinie poznawaliśmy się z miłością symetryczno-liryczną. Grupa Enaj w Radiu SK2, 26 minut po 6.
1: A tymczasem portale rozpisują się o niejakim Harrisonie Nocie. To jest 16-latek, który olał szkołę i założył własną firmę, która produkuje ręczniki dla graczy w squasha.
0: Spoko.
1: I zarobił już na tym 750 tysięcy funtów. Wybraj ponad nawet.
0: No fajnie, fajnie, że zarobił. Załóżmy, no prawie milion funtów, tak? No ale naukę rzucił. Wiecie, co by nauczyciel powiedział o kimś takim?
2: Zdolny, ale lenie. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie. No.
2: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: A, może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwację podwozia i profili już od 950 zł. Nowy Sącz, ulica Zielona 27D, na terenie Wyższej Szkoły Biznesu. Crown.pl. Zadzwoń 723 818 780.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
13: Myślę, że połowa października to już jest ten czas, że warto pomyśleć o tym, czy nie wyciągnąć z szafy tych cieplejszych ciuchów. Serio. Możecie przekonać się o tym wychodząc właśnie na zewnątrz. W Nowym Sączu zimno, ale będzie cieplej, maksymalnie gdzieś do 11 stopni. Parasol warto mieć przy sobie, dlatego że może padać, ale też są szanse na to, że pojawi się słońce. Na ulicach ruch coraz większy, m.in. na północnej obwodnicy, m.in. na Kunegundy Zygmuntowskiej oraz na Węgierskiej.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
15: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Nożownik z Wrocławia zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz Holandia i najnowsze ustalenia w sprawie cyberataku na największą sieć tamtejszych supermarketów. Do ataku wykorzystano serwery w Polsce. Hakerzy korzystali również z infrastruktury serwerowej w USA, Mołdawii i Turcji. Na razie nie ustalono, skąd pochodzą sprawcy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

0: Potwora na...
1: Potwora!
0: No trochę tak, sprzed lat. Troszeczkę sprzed lat wszystko, czyli kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela dokładnie, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, bierzemy na tapet, znaczy w tym momencie, i sytuacja z Łodzi.
2: Wykład Rozeznawanie duchów i egzorcyzmy w procesie wychowania odbył się w kaplicy świętej Urszuli Leduchowskiej w Łodzi. Na spotkanie z egzorcystą księdzem Tomaszem Owczarkiem przyszło tyle osób, że kaplica pękała w szwach. A ludzie stali też na korytarzu.
1: Ponad 100 pedagogów z łódzkich podstawówek i gimnazjów, liceów słuchało wykładu z zapartym tchem, podała Polska Agencja Prasowa 14 października 2006 roku.
0: Czyli nauczyciele chcieli się nauczyć, jak przeprowadzać egzorcyzmy na uczniach, tak?
1: Chyba tak wychodzi, nie?
0: Może właśnie dlatego przez cały proces edukacji człowiek jakoś tak podświadomie się bał, że nauczyciel go wywoła.

0: Oddychać, nie oddychać. Oddychać, nie oddychać. A to lekarze tak mówili, przepraszam.
1: Ale to higienistka w szkole też tak mówiła.
0: Też mówiła, tak?
1: Też, jak się chodziło. Ile razy się tam, wiecie, kłamało, że o, brzuszek mnie boli, bo czułeś, że kartkówka się zbliża.
0: To i masz akurat kropelki, tutaj wiesz.
2: Tak. A mieliście higienizację? Tam na
1: zębów?
2: Tak,
1: no, bo była fluoryzacja.
2: No. A tak, coś takiego.
0: Fluoryzacja.
2: Niedobre.
0: No widać, że ty po prostu do normalnej szkoły nie chodziłaś. No, ale nie ma sprawy.
2: Dlatego normalna nie jestem.
0: 7268 26 826 albo Messenger, tam też przyjmujemy wasze zdania, które wam zapadły w pamięć. Co też nauczyciele do was mówili?
3: W szkole podstawowej dyrektor, który

0: przyuczył WF-u, miał takie powiedzenie, że jak cię kopnę, to będziesz 3 dni z gołębiami latał.
1: A, ładne, prawda?
2: To ten dyrektor to jest jakiś, nie wiem, brat, siostra mojej nauczycielki od matematyki.
1: To samo zachowanie,
2: to
1: tak?
2: To samo, to, dobra, tylko że ja na księży.
1: Słuchamy jeszcze, jakiś głos jest, słuchamy, proszę.
3: No, ja to najmniej wspominam panią od matematyki z liceum, która zawsze mówiła do mnie, Bożena, przestań się zgłaszać, daj szansę innym.
1: O, to twoja koleżanka chyba, Antonina, co?
4: Swój swojego pozna zawsze.
1: Prymusi, prymusi. Ale w której ławce siedziałaś?
4: Nie, siedziałam w trzeciej i siedziałam z chłopakami. Ja nie byłam taka grzeczna.
1: No ale trzecia to blisko, nie? Tak. Ławek jest chyba z 6 w rzędzie, nie?
2: Trzecia. A jak jeździliście na wycieczkę, to w którym rzędzie siedziałaś?
4: W ostatnim, najlepszym.
1: W ostatnim.
2: Jak patrzyłaś od tyłu autobusu, prawda? SK2.
1: Dobrze, pięknie, pięknie. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo bardzo nam się podoba i wam z tego, co słychać po telefonach.

0: ilości telefonów wnioskuję, że już nie śpicie. Tak więc zapraszamy was do tego, żebyście się też rozruszali intelektualnie.
1: Nie śpicie dlatego, bo ściemnia się. W sensie nasza nowa zabawa po siódmej, do której zapraszamy. Ktoś tam z nas będzie ściemniał.
2: No jak to ktoś? Jeden i drugi może ściemniać. Zawsze jest jakaś ściemnia.
1: No to też jest ważna uwaga.
2: Tacy właśnie jesteście.
1: Żeby pamiętać o tym, że i Jarząbek może ściemniać, i Wajda może ściemniać. Chodzi o to, żeby odgadnąć, gdzie jest ściema. Gramy o 100 zł po siódmej. Zgłaszajcie się już teraz albo 726 826 826 albo Messenger. Tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
0: Mówiąc inaczej, zapraszamy do tablicy.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
16: Przybywa nam samochodów z minuty na minutę na północnej obwodnicy Nowego Sącza, ale też po drugiej stronie miasta nieco większy ruch, między innymi na 29 listopada. Postoimy na Czerwonym do Nawojowskiej i na Nawojowskiej też się zbiera więcej aut, to w rejonie Europy w stronę centrum. A pogoda dziś taka sobie, może padać deszcz, zabierzcie parasole. Poza tym chłodno o poranku, po południu maksymalnie do 11 stopni. Są też szanse na słońce, ale będzie go dziś niewiele.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
17: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany o zamach na premiera i szefa MON-u usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w mieszkaniu 66-latka materiały wybuchowe, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury.
18: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
17: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
18: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
17: Zatrzymanemu grozi do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który w Kielcach miał zabić żonę i dwóch synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli nasi reporterzy. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
19: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
20: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
17: Sprawą zajmują się śledczy z kieleckiej prokuratury. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Dzisiaj maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 7 zł 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
21: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego na rynkach światowych.
17: Rzecznik rządu dodaje jednak, że przez brak podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach kierowcy stracili 2 miesiące tańszego tankowania.
21: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
17: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: SK2 Sport.
17: Świątek zwyciężczynią polskiego pojedynku w Wuhan. Tenisistki Świątek i Frank zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Świątek wygrała 6-2-6-1. O ćwierćfinał zagra teraz Świątek ze zwyciężczynią spotkania Krüger-Tara Rudi. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 jedenastki. O Mundial piłkarki grają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: Prawie 4 minuty po 7 mamy kolejny telefon.
23: Dzień dobry. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj to nie jest dzień nauczyciela tylko. To jest dzień edukacji narodowej, a więc życzenia również dla wszystkich pracowników szkoły, obsługi i administracji. Pozdrawiam serdecznie, nauczycielka z Krakowa.
22: Pozdrawiamy, nauczycielko z Krakowa, ale czy na przykład pani z sekretariatu czegoś Jarzobek cię w życiu nauczyła?
24: Pani sekretarka? No na przykład muzyki mnie nauczyła.
22: Pani sekretarka
24: za
22: muzyki?
24: Za każdym razem jak dzwonię to pym, pym, pym, pym, pym, pym, pym. Jesteś 6 w kolejce, proszę czekać.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: To równie dobrze życzenia dla NFZ-u w tym momencie, bo to też nas muzyki nauczyli.
24: Jesteśmy w ogóle bardzo muzykalnym krajem. Już nie śpiewajcie.
25: Pani prosi, nie śpiewajcie.
24: Pała!
25: Profesjonalistom oddaj tutaj pałeczkę.
26: Mówiła

0: Kto jest z miasta ręka do góry?
1: Wszyscy. Nie, ja nie. No znaczy nie, ja trochę tak. Trochę nie. 40 tysięcy to miasto?
0: To możesz jedną rękę podnieść.
2: No
0: to...
2: Nogę.
1: Dobra, nie no, miasto. Ma prawa miejsca.
0: Teraz miasto Legnica. Miasto Legnica, niebezpieczne parkowanie w Legnicy. 31-letnia kobieta pożyczyła swój samochód pod rogatkami na przejeździe kolejowym.
1: Znaczy, ona nie pożyczyła, ona zaparkowała, znam ten temat. No. Ona się spieszyła na pociąg i normalnie elegancko, kulturalnie zaparkowała sobie pod rogatkami.
0: No to pożyczyła go i poszła sobie na
2: pociąg. Tylko chłopaki, ten pojazd to stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym, niestety.
1: Ale zaparkowany był?
0: Był.
2: No ale no niestety, wymusiło to na policji szybką interwencję i odholowanie auta na parking strzeżony.
1: A mandacik jakiś był?
0: 300 zł. 5 punktów karnych.
1: No tak. Dobra, czysta mi się
0: jeszcze
1: podoba.
0: Jeszcze do tego musiała zapłacić za holowanie i za postój pojazdu. Już nie na przejeździe, tylko na parkingu.
1: Niefortunnie zaparkowała, bo gdyby to była na przykład latarnia, to nikt by nie zauważył, ale wiadomo, pod rogatką najjaśniej. Eskar.

0: Dobrze, przydałoby się zagrać, przydałoby się w coś zagrać i ta zabawa się nazywa tak...
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Będziemy teraz szukać ściemy. Ktoś z nas kłamie. Pytanie tylko kto.
0: Najpierw przywitajmy Kasię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pokrótce Antonina wytłumaczy ci zasady naszej zabawy.
4: Mamy dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę. Tego się
0: tak,
4: nie da ukryć.
0: To się zgadza.
4: I będą walić tutaj rano ściemę. I mogą ściemniać obaj albo jeden z nich. Ty musisz odgadnąć, który ściemnia albo czy ściemnia jeden i drugi. Jasne to jest?
3: Jasne.
4: I jeżeli ci się uda, no to stuwaka od nas zgarniasz w Dzień Nauczyciela.
5: Stuwaka? Co to za...
0: Stuwaka?
5: Stuwaka, no.
0: To jest Władysława.
2: Tak, Kasia sobie pomyśli, że jakiś stolik jej wyślemy. No dobra, posłuchaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
2: Dobra, Kasiu, Katarzyno, no to lecimy. W takim razie Jarząbek mówi tak. Słynny rzymski amfiteatr Koloseum został zbudowany w całości z marmuru.
0: Wajda mówi tak. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno słowo składające się z 85 liter. Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
2: Pierwszy ściemnia.
0: Pierwszy.
2: Tak zwany Jarząbek.
0: Tak zwany Jarząbek. Yeah! Brawo! Kasia, stuwa jest moja!
3: Tak, super.
0: Udało się. No. Koloseum to była ściema.
2: Tak jest. Koloseum wzniesiono głównie z trywertynu, wapiennej skały osadowej, tufu oraz betonu. Marmurem pokryte były jedynie niektóre dekoracje, posągi, siedzenia dla najbogatszych, ale nie była to główna struktura.
0: A ja z kolei rzeczywiście mówiłem prawdę. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno rzeczywiście słowo, które się składa
4: jakie?
0: Z 85 liter. Słuchajcie, tytuł ten należy do wzgórza w Nowej Zelandii. Nawet piosenka o nim powstała.

0: To jest naprawdę jedno słowo!
1: W języku maoryskim oznacza to miejsce, gdzie ta Matea, człowiek o wielkich kolanach, grał na flecie. Weź to powtórz.
0: Ładne, co?
1: No, ładne, ładne.
0: Kasiunia, ale nie przykrywajmy tego, że stuwa leci do ciebie jeszcze
1: brawo,
0: raz. Gratulujemy.
2: Brawo.
0: Wielkie brawo, udało się. Kolejna stuwa.
3: Wiedziałam, że wygram, no.
0: No i proszę bardzo, i się udało. Zapraszamy kolejnych. Jutro też będziemy sobie ściemniać.
1: To Dawidku, to gdzie wysłać...

0: 23 minuty po siódmej. 100% Polskiej Muzeum na Zwestce 2 to mój imienny o szlachetnym imieniu pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło. Pięknie płynął przez tę środę.
1: Ej, posłuchajcie, to jak już jesteśmy w temacie nauki i nauki różnego rodzaju, prawda?
2: O,
1: i
2: dawaj, nauczycieli. Coś mądrego, dawaj.
1: No to mamy naukowców z Uniwersytetu British of Columbia, czyli to Kanada. I oni pokazali...
0: British of Columbia to jest w Kanadzie?
1: British Columbia.
0: A, British Columbia w Kanadzie.
1: Kanada.
0: Tak. No dobrze.
1: No widzisz? No, widzisz?
0: No dobrze.
1: To mogło być dość ściemy, byś nie zgadł.
0: Nie zgadłbym. No, to następnym razem musimy to napisać. Zapamiętajcie to, jak będzie ściema, to już będziecie wiedzieć.
1: Naukowcy wskazali, że czas zimowy, czyli ten standardowy, jest korzystniejszy dla ludzkiego organizmu niż czas letni.
2: Czyli nie ten, co mamy teraz.
0: No. Nie, teraz mamy letni.
1: Teraz mamy letni.
2: I on jest...
0: No tak. No tak, mówią ci z Kolumbii w Kanadzie.
1: Tak. Doświadczenia z USA i Rosji pokazują, że wprowadzenie stałego czasu letniego wiązało się z problemami dotyczącymi ciemnych poranków i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci zalecają dokładną analizę skutków przed podjęciem zmian.
2: Ale tak. To, że czas zimowy niby zdrowszy?
0: No wiadomo, że na rany lepsze zimne, a czas leczy rany, nie? SK2.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Masz złom? Mamy na niego plan. W Alumet dostaniesz konkret, nie blef i nie spam. Miedź, akumulatory, kable i katalizatory. U nas złom zamieniasz w zysk. Bez zbędnej teorii. Najlepsze ceny na południu Polski. Omiń pośrednika, zgarnij więcej do licznika. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174. Dzwoń 600 822 657. Alumet. Tu złom ma cenę, a ty masz korzyść.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Acumex. Nie daj się rozładować. Acumex to hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów. Szeroki wybór, fachowa obsługa, pewny start. Do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli i kładów rolniczych i innych pojazdów. Acumex akumulatory zawsze gotowe do drogi. Odwiedź nas. Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 i Dojazdowa 14. Brzesko-Brzezowiecka 4. Gorlice-Biecka 31. Sprawdź na acumex.pl. Acumex. Pewny start. Niezawodna moc.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
12: Dzisiaj w ciągu dnia w Nowym Sączu pogoda taka sobie. Dużo chmur, z tych chmur może też kropić, ale są szanse również na słońce, choć będzie go niewiele. 12 stopni to maksy, je pokażą dziś termometry. O poranku jeszcze chłodno w okolicy 2, góra 3 stopni w niektórych rejonach Sądecczyzny. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to przybywa nam samochodów już o tej porze na Węgierskiej. Do centrum postoimy na Kunegundy do skrzyżowania z Zygmuntowską i większy ruch na alejach.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
13: 7.30 News SK2. Anna Łobocka. Na plaży w Karwi odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Najnowsze ustalenia w tej sprawie w newsach o 8.00. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1.

0: Całe życie człowiek się uczy.
1: No właśnie, ale to jest dobra piosenka w ogóle na Dzień Nauczyciela.
0: No, więc pozdrawiam jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Teraz troszeczkę nie o edukacji, a zupełnie o czymś innym. Kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela, ale w zupełnie innym roku.
1: Lekcje ekonomii, można powiedzieć.
0: 2001 rok w tym momencie bierzemy na tapet. Tak się mówi, nie? Tapet.
2: Tak,
0: tapet.
2: Dobrze, dobrze. Postępowanie antymonopolowe przeciwko właścicielom stacji benzynowych w Koszalinie wszczęła gdańska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pisała Wirtualna Polska 14 października 2001 roku.
0: Tak, dla wyjaśnienia, benzyna kosztowała wtedy około 3,20 za litr, a oni zawyżali około 15 do 30 groszy na litrze. No to i tak wychodzi dwa razy mniej niż dziś.
1: Moim zdaniem tutaj musiało dojść do jakiegoś załamania czasu przestrzeni, wyobraźcie sobie, fizyka kwantowa czy coś w tym rodzaju, bo kiedyś sztucznie zawyżali ceny i one były niskie. A dzisiaj sztucznie obniżają ceny i one są coraz wyższe.

0: 12 minut zostało nam do godziny 8.
1: Skłon, wyprost i skok przez kozła na przykład.
0: Na przykład?
1: Na przykład, tak się ćwiczyło kiedyś na WF-ach. To w takim razie w Radiu SK2 nowy środowy cykl AWF.
0: AWF. Mamy taki cykl specjalnie dla Antoniny, bo Antonina lubi te zwierzątka i roślinki.
1: Wszelkie maści, pieski, kotki.
0: Dzisiaj akurat Antonina wśród fauny. Może być?
2: Pasuje. No. I dzisiaj no mam chłopaki dla was ciekawostkę prosto z Japonii. Mhm. Bo słuchajcie, tamtejsza kolej miała problem z żółwiami. Mhm. One wchodziły sobie na tory, blokowały zwrotnice i powodowały opóźnienia. No i co zrobili? Zbudowali im tunele pod torami. Małe betonowe

0: przejścia, no i po problemie. Żółw przechodzi dołem, pociąg jedzie górą, no i wszyscy są zadowoleni.
1: U nas też by się coś takiego przydało, nie?
0: No tylko ja mam wrażenie, że najpierw powstałaby komisja do spraw tunelu, potem przetarg, potem drugi przetarg.
2: No i sprawa żółwi by się ślimaczyła i ślimaczyła, bo nasi politycy to mięczaki, no. SK2.

0: Dobra, 7 minut zostało nam do godziny 8. To oznacza, że za niedługo będziemy sobie grać w Państwa Miasta. Zaraz do tego przejdziemy, ale dzisiaj jeszcze o nauczycielach chcieliśmy porozmawiać.
1: Dzień Edukacji Narodowej, jak zostaliśmy poprawieni, dzisiaj obowiązuje, prawda? Szanujemy wszystkich pracowników szkoły i wszystkim składamy najlepsze życzenia.
2: Dobra. I uczniom też.
0: I uczniom też. Jakie odzywki mieli wasi nauczyciele? Dużo telefonów wpadło, posłuchajmy.
3: W szkole podstawowej, kiedy zostałam wyrwana do tablicy z języka rosyjskiego i mówi: siadaj Aśka, ty całe życie w drewniakach będziesz chodziła.
4: U mnie w klasie często można było usłyszeć: skoro masz tyle do powiedzenia, to zapraszam do tablicy.
5: Moja nauczycielka od psychologii zawsze powtarzała, że ona nie jest zupą pomidorową, którą trzeba lubić.
6: Jak bombem od kapusty, to nie byłam. Uczyłam się dobrze jak pani Antonina, ale kiedy zobaczyłam pana Trzcińskiego z Lilijką, która mi się czasami po nosach śni, to musiałam być przygotowana na pewno.
1: No, żadne korepetycje nie zrobiły tyle dla nauki, co nie jedna linijka.
0: A teraz korepetycje tyle kosztują, a linijka? No, proszę bardzo, jaka była tania.
1: To, moi drodzy, to robimy test z wiedzy dla was. 7268268826. W tym momencie można zgłaszać się do Państw Miast. Messenger też do waszej dyspozycji. Tylko tam pamiętajcie, zostawcie numer telefonu, a dzisiaj zgłaszamy się.
2: Jaką ksywkę miał wasz nauczyciel?
0: Tak, ksywką nauczyciela.
2: Fajną.
0: Tak. Dobra.
1: Ja miałem Miecznika na przykład.
0: On wiedział o tym, ona wiedziała o tym.
1: Stefan Miecznik.
0: Nie, tak pomiędzy sobą mówiliście.
1: Tak, pomiędzy sobą mówiliśmy. No.
0: No dobrze, to ksywka wasza nieoficjalna, o której nauczyciel nie wiedział, waszego nauczyciela, tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń po 8. SK2.

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
8: Przybywa nam samochodów na północnej obwodnicy Nowego Sącza, no i postoimy już w dłuższym sznurku niż pół godziny temu do ronda na ulicy Tarnowskiej. Po drugiej stronie miasta też większy ruch, no i przypominam, że Pieczkowskiego wciąż zamknięta, tu trwają prace. Pogoda w Nowym Sączu dziś nie najlepsza, może padać deszcze w ciągu dnia, no i też mają przeważać chmury na termometrach do 12 stopni. W kolejnych dniach aura podobna do dzisiejszej, no i tak w zasadzie aż do końca tego tygodnia.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
9: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Sejmu, gdzie za godzinę Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Później prawdopodobnie pojawi się w siedzibie Trybunału. Do tematu będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragment najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
10: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
9: Dziś świętują nauczyciele. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
11: Że są cierpliwi.
12: Że są dla nas mili.
13: Że nas uczą.
14: Wielu rzeczy.
13: Tak.
14: Pożytecznych rzeczy.
13: Się przydadzą w życiu.
14: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
13: Tak.
15: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
16: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
9: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dziś zarówno dzieci, jak i nauczyciele mają wolne, w szkołach czynne są świetlice.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Sport.
9: Polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, w których wygrały ostatecznie 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: Brawo, brawo dla Polek, brawo! W końcu dziewczyny nam pokazały, jak się w piłkę gra. Antonina, ty lubisz sobie haratnąć w gałę?
19: Bardziej w siatę.
18: W siatę haratnąć.
20: No, w siatku
18: haratnąć.
20: Też tam niezłe dziewczyny,
18: też,
20: prawda?
18: Ładnie, dobrze. No. Rozwija nam się sport.
20: Co innego, gdybym ja grał w kadrze, byśmy mieli same sukcesy.
18: Ty się nie mieścisz nigdy w żadnym kadrze.
20: Nie. Ja piłkarzem nie będę, bo zawsze mama mi mówiła, że jak nie zjesz, to nie wyjdziesz, a ja chciałem pójść.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: I Antonina!
20: Co?
19: Jestem. Obecna.
18: Nie odzywaj się niepytany, Jarząbek, to Antonina teraz ładnie mówi.
19: Obecna!
18: Powiedz coś jeszcze.
20: Obecna dwa razy.
18: Obecna? A nieprzygotowania zgłaszasz, czy nie?
20: Nie, no jest bardzo przygotowana. Jest przygotowana?
19: Ja to zawsze.
20: No właśnie, bo ona, jest, ona w pierwszej ławce siedziała. No w trzeciej, właśnie. Przepraszam, w trzeciej.
18: My też w SC2 zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani muzycznie, po polsku, 100% polskie muzeum, na no. Steel Love.
20: Chyba, że nie jesteśmy
19: po angielsku, teraz po angielsku przeczytaj, damy ci ocenę.
18: I love you.
19: Dobrze.

0: My mówimy jak jest, mówimy wprost, mówimy to, co widzimy, o czym piszą, co jest ciekawe, o czym się mówi, co się klika.
1: To, co powiedziałeś, się źle zastarzeje, bo gdzie ty zaglądasz, mój drogi? Gdzie ty zaglądasz?
0: W otchłanie internetu i w to, jak rodzą dzieci.
1: Słuchajcie, mam tutaj naczelną plotkarę Rzeczypospolitej, która przynosi nam ploty ze świata show biznesu. My to stare dziady, co my wiemy? Losowanie lotu to i
0: ja
1: wszystko,
0: tylko
1: nie?
0: Wiem, że ta pani była w Top Model, bo tak mi powiedzieliście, ale resztę to... Gdzie ty to znalazłaś?
2: Oj, znalazłam w czeluściach internetu. Karolina Pisarek została mamą.
0: Brawo,
2: a wiecie,
0: brawo, bo to już
2: ona jest, tak
0: to
2: jest... wiecie.
0: Teraz I modelka.
2: Dobrze, dobrze. I z mężem Rogerem przywitali swoją pierwszą córeczkę, pierwsze dziecko i dziewczynka dostała imię Kiara.
0: Kiara przydziału.
1: Roger grał kiedyś w reprezentacji Polski. To nie ten Roger.
2: A no oczywiście modelka pokazała zdjęcia prosto ze szpitala, na których rodzina świętuje ten wyjątkowy moment.
0: No proszę bardzo. Tutaj jeszcze ona słynęła z tego, że opowiadała o przygotowaniach do macierzyństwa chyba w internecie, nie? Ze względów zdrowotnych podobno poród się musiał odbyć przez cesarskie cięcie. Tak pisała.
1: No to skoro...
0: Przed porodem już.
1: Skoro mała urodziła się przez cesarkę, to w przyszłości wróżę jej, że zostanie co najmniej imperatorem. Eska.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Teraz dajemy wam znać, że będziemy się dobrze, doskonale bawić.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Prawie 18 minut po 8. Natalia z Eweliną dzisiaj będą walczyły o prezent marzeń wartości 500. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Drogie panie, zasady są proste. Losujemy wam literę z koła, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, tak.
1: Zacznie Natalka.
6: W prawo czy w lewo?
7: O, właśnie.
5: W prawo.
6: Dobra, uwaga, uwaga. Ale zakręciłam.
1: Dobrze zakręciłaś.
6: Mocno. 26 litera alfabetu W. No.
1: Tak? O, ja bym to, tak nie policzył, że to tyle.
7: A, B, C, D, A,
1: B, C, D, E, F, G.
6: Dobra, zmaćmy.
1: Litera W. Litera W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
5: Węgry.
7: Miasto.
5: Wrocław.
7: Znana postać.
5: Władimir Putin.
7: Roślina.
5: Werbana.
7: Kolor.
5: Wiśniowy.
7: Zawód.
5: Weterynarz.
1: Samochód już się nie zmieści. Ale czekaj, pojechałaś za tego Putina, to się odejmiemy chyba.
7: jaka roślina?
5: Werbena.
1: Tak, dobrze. No okay. Też tak zapisałem
7: dobrze.
1: Sobie.
7: Tak.
1: Dobrze, dobra, czyli dobrze. Co? No dobra, no, nieszczęsny Putin. 6 punktów dla ciebie.
7: Niestety jest znany, no.
1: No niestety jest znany. Ewelina, jesteś jeszcze?
8: Jestem.
1: Dobrze, zasady dokładnie te same.
7: Jak wylosuje mi literkę H, to proszę cię, nie mów nic brzydkiego.
6: W prawo czy w lewo, Ewelinka?
8: W prawo.
6: Uwaga. Maszyna losująca ruszyła.
1: O, F jak fiu.
8: No to fiu.
1: 20 sekund, uwaga, państwo.
8: Francja.
1: Miasto.
8: Frampol.
1: Tytuł filmu.
8: O nie.
1: No było niedawno.
7: No.
1: Wczoraj chyba, nawet przedwczoraj, nie wiem.
7: Ja bada badu.
8: Flintstonowie.
1: Imię.
8: Franek.
1: No, tak na wybrzmieniu, dobra, zaliczę ci.
7: Ja sobie śpiewałem, ja nie wiem, o co chodziło. Ja po prostu sobie podśpiewywałem. A każdy kojarzy.
1: Wystarczy powiedzieć ja bada badu, nie? Fuchs, polski piękny film, komedia.
8: Ach, no tak.
1: No. Ale Flintstonowie oczywiście też. Dobra, 4, zaliczę ci tą czwóreczkę, bo i tak, choćbyś była druga w kulach, to i tak by to nic nie dało.
7: Nic nie dało, tak jest.
1: Natalia, prezent marzeń.
5: Super.
1: Ewelina, paczuszka od Radia SK2. Prezenciki od nas lecą do ciebie. Tak się umawiamy i umawiamy się, że jutro też tłumnie słuchacie Radia SK2 i tłumnie się zgłaszacie do naszej zabawy.
7: Wiecie, że jest takie miasto jak Frampol, rzeczywiście?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
7: Brzmi jak trochę jak taka firma, nie?
1: Koło Fromborku? Tak.
7: Nie, południowa część województwa lubuskiego. Lubelskiego.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Nie baw się w Alert RCB.
7: Ja lubuski z lubelskim mylę, ja mogę do rządu startować.
1: Przyznaj się, że masz drugi etat w alercie RCB i że piszesz te ostrzeżenia. Przyznaj się. Dobra, Oena teraz, czyli ona, 21 minut po 8.
7: Kiedy Oena? Kiedy?
1: Teraz.

0: początku teraz, potem hej, no dużo
1: i
0: się
1: że
0: działo.
1: Pragnij.
0: Tak, no. Dużo się działo w tej piosence. 25 minut po 8 tu SK2 i nówki, sztuki, świeżynki, newsy do nas spływają z Polski.
2: Tak jest i teraz będzie trochę politycznie, bo Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, stwierdziła Komisja Wenecka.
0: To takie info z ostatniej chwili, można powiedzieć.
1: Kto by się słuchał Komisji Weneckiej, nie? Przecież oni tam cały

0: autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
19: Zmożony ruch o tej porze już na ulicach Nowego Sącza, między innymi na Halera Zdrojowej, a także na Barskiej. Przypominam, że Pieczkowskiego cały czas w remoncie i utrudnienia mamy też na Sienkiewicza. Pogoda na Sądecczyźnie dziś raczej taka sobie. Dużo chmur, trochę słońca, no i też przygotujmy się na to, że gdzieś tak w połowie dnia może nam pokropić. Temperatura wyniesie maksymalnie 11 stopni. W kolejnych dniach ma być podobnie i w zasadzie taka pogoda utrzyma się aż do niedzieli.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
20: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. To po przeglądzie przez Pentagon strategicznej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Protestujący nie zamierzają przerwać głodówki. Od czwartku w szpitalu w Sanoku związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamaniu praw pracowniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Benzyna drożeje. Mimo programu CPN lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła do 7,11 zł. Za olej napędowy zapłacimy 7,98.

0: Wyobraź sobie, że tak namiętnie mieszasz chochlom do tego utworu, jakąś zupę, nie? No, to by miało sens.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Można też do tego utworu, wiecie, ubijać ziemniaki.
0: Tak, tak.
3: To pire.
0: Na pire, ale z masełkiem, nie? Obowiązkowo.
2: Naturalnie.
0: Dobra, o jedzonku będziemy rozmawiać, bo to przecież kolejna odsłona naszego plebiscytu na najbardziej polski obiad. Marika już z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Marika, na co zagłosowałaś?
4: Oczywiście, że na pomidorową.
2: No, oczywiście, bo napisałeś...
3: Ale z ryżem czy z makaronem?
0: Nie, ja mam inne pytanie, bo to już padało na antenie. Czy pomidorowa robiona na rosole z wczoraj?
4: Ogólnie jest dobra, ale ja na przykład jestem wegetarianką, więc bardzo często mnie oszukiwali w domu i robili na tak zwanych kostkach, ale nie dokończyli, że to chodziło o kości mięsne, a wolałam zawsze rosołowe.
2: I to mi się teraz wszystko składa w jedną całość, bo ty później na drugie danie zakłosowałeś placki ziemniaczane ze śmietaną.
0: Ze śmietaną, nie, że jakieś po węgiersku czy coś.
3: A my się dogadamy z Maryką.
2: A swoją propozycję rzuciłaś pierogi z kapustą i pieczarkami łamane na grzybami.
0: Proszę bardzo.
4: Dokładnie tak.
0: Takiej propozycji nie daliśmy, ale ty bardziej lubisz jeść, czy bardziej lubisz gotować, Marika?
4: Obecnie jeść.
0: Obecnie jeść, dobrze. A w przyszłości, czy w przeszłości gotować?
4: Gotowałam wcześniej, ale ogólnie zdarza mi się gotować. Nie jest tak, że nie gotuję, ale większość czasu spędzam jednak w pracy, więc mam od tego ludzi.
2: Marika, napisałaś tak w swoim zgłoszeniu. Chciałabym zasiąść do eskowego stołu właśnie dla takich chwil, poznać nowych ludzi, wymienić się historiami i przekonać się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad. Nie wiem, czy przekonasz się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad, ale zobaczysz, ile obiadów potrafi zmieścić jeden jarząbek.
0: Możemy już ogłosić, że zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
4: Jezu, super, dziękuję bardzo.
2: Ale, posłuchaj, bo to nie koniec. Dorzucamy jeszcze 500 na wydatki, takie wiesz, bo może będziesz chciała się jakoś, nie wiem, coś tam przystroić, kapelusik sobie kupić albo coś, to 500 masz od nas i jeszcze nocleg w fajnym hotelu i zapraszamy do Warszawy.
4: Super, a w co się ubiera jarząbek?
2: Ja przyjdę w dresach.
0: Innymi słowy, Marika pyta, jarząbek, co masz na sobie?
2: Dresy, moja droga, dresy. Rozciągliwe.
0: Ja mam inne pytanie, bo ty zagłosowałaś na te placki ziemniaczane ze śmietaną, a co zrobisz, jak wygra schabowy?
3: Zjedz
0: jarząbka na śniadanie. Jarząbka na śniadanie.
2: Mięsko się nie zmarnuje. No, wiesz, gdzie będę siedział. Zaraz obok.
0: Widzimy się, Marika, pozdrawiamy.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

SK2. Nowy Sącz. Nowy Sącz.

0: Nie ma, bo siedzimy od 6 rano w radiu, dlatego nie ma cię z nami.
1: Kogo?
0: No nie wiem, o kim śpiewa. Ja myślałem, że to ona. Moja żona śpiewała, że znów cię nie ma.
2: No jest
1: twoja żona ma taki głęboki głos?
2: No, do radia ją.
1: To wiem, czemu się tak boisz zawsze. Wracać do domu.
2: Dobra, sprzątamy.
1: 9 minut do 9, właśnie.
0: No i co tak zamilkli?
2: Bo się zastanawiamy nad tym sprzątaniem.
0: No nie ma co, to szmatę w łapę i już pucować. No.
1: Z kurzu odkurzamy stare newsy, nadajemy im nowy blask, to jest kącik odkurzający z tego dnia. News, który dziś, ale nie tego roku.
3: Kradł portfele pacjentów, wpadł na gorącym uczynku. Policja zatrzymała złodzieja, który grasował w szpitalu powiatowym w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: 33-letni mężczyzna udawał zatroskanego członka rodziny, który nie może znaleźć sali swojego chorego krewniaka i okradał pacjentów. I o tym pisała Gazeta Pomorska 14 października 2009
0: roku. Proszę nie stygmatyzować mężczyzny, tam od razu okradał. To był 2009 rok, jak powiedziałeś, prawda? Wtedy już działał NFZ. Mhm. A facet pewnie tęsknił za kasą chorych.

0: A pamiętam, że jeszcze nauczyciel, nie pamiętam który, ale mówił life is brutal i full of zasadzkas.
1: Na czasami kopas dupas, wiem, no, było takie rzeczy.
0: Dobra, dzisiaj o tekstach nauczycieli. Jeszcze raz bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Telefon na koniec mamy.
2: Z tego, co ja pamiętam, miałem wspaniałego profesora w szkole średniej. Zwracał się do mnie: Duduś, nie pal głupka albo nie świruj jarząbka.
0: Widzicie?
1: No, to jest jeszcze jakiś inny jarząbek?
3: No, jak razie? Widzisz.
0: No, można. Słuchajcie, teraz po wszystkich latach w szkole, czy były owocne, czy nie, możecie stwierdzić, że słuchając Radia SK2 codziennie świrujecie z jarząbkiem.
1: A nie, no, jarząbka, to jest ładne. Tak, no.
0: Pozdrawiamy, miłego dnia jeszcze raz dla nauczycieli, uczniów, bo mają wolne. Co?
3: Ej.
1: A z Wajdą i z Antoniną się nie świruje?
0: Nie, tylko z jarząbkiem.
3: No, ty już powiedziałeś, że nie chcesz. SK2.

0: Reklama.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
2: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
15: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
16: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
14: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
16: Za darmo to uczciwa cena.
14: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
18: O tej porze spory ruch już na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu, a także na dojazdówkach do Ronda Solidarności. Przybywa też samochodów na północnej obwodnicy i węgierskiej do centrum. A pogoda w całej Małopolsce taka sobie, chmury na przemian ze słońcem. Także w regionie sądeckim wygląda to nie najlepiej, bo może padać deszcz w ciągu dnia. Gdzieś tak w okolicy godziny 13-14. No miejmy nadzieję, że te prognozy się nie sprawdzą. Jednak warto ubrać się dziś ciepło, bo na termometrach tylko 12 stopni po południu.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
19: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły nasz reporter Mateusz Chłystun.
20: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
19: Jak groźne były ładunki i czy podejrzany miał wspólników, to będzie ustalać prokuratura w sprawie 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
11: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
0: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
19: Szykuje się prawdziwa rewolucja na torach. Wraz z nowym rozkładem jazdy pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
21: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów w różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim łatwiejsze planowanie podróży i większy wybór.
19: Pociągi mają też kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
15: SK2 News, Nowy Sącz.
18: Michał Rajduch, zapraszam. W weekend na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Wyspiańskiego w Nowym Sączu odbędą się ćwiczenia. Weźmie w nich udział około 80 żołnierzy. Jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Założył ją sam Bolesław Barbacki. Mowa o zespole szkół numer 3 z Nowego Sącza, który właśnie świętuje swoje setne urodziny.
22: Bolesław Barbacki miał piękne założenie. Zakłada szkołę dla zdolnej, ale biednej i ubogiej młodzieży, która pochodzi z obrzeży Nowego Sącza.
18: Mówił dyrektor szkoły Czesław Sarota. Święto już w piątek.
23: 9:03. Dziś w kalendarzu zbiegły się dwa ważne święta. Dzień Nauczyciela i Dzień Normalizacji. Czyli taki duet idealny, który ogarnie wszechobecny chaos w szkołach i przepisach. Piękna sprawa. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i też góry czekoladek od uczniów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. Od nas na początek też słodki podarunek dla koneserów, czyli marcepan od pani Samach. Już teraz.
24: No to gramy.

Kukisi piersi, cały mnie w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. No i zacmokać można było też z podziwem, czyli zrobić takie no, jak się oglądało mecz naszych piłkarek. Polki pokonały wczoraj Belgię i awansowały do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Łatwo nie było, bo ostatecznie o wygranej przesądziły karne. Tu jak zwykle zresztą bardzo skuteczna była nasza Polka w Barcelonie, czyli Ewa Pajor. Wygrałyśmy 4-3. Przed nami decydujący dwumecz o mundial. Na przełomie listopada i grudnia zagramy z reprezentacją Irlandii. I chyba, słuchajcie, coś mnie ominęło, bo ja nie słyszałam jakoś nigdzie o, nie wiem, matematycznych szansach albo awansie na papierze. Dziewczyny po prostu wychodzą na boisko i no, robią swoje. Dokładnie tak, jak śpiewają o tym Vicky Gabor i Kajach. Ramię w ramię, już teraz w Radiu SK2.

Pora na kultowy utwór, który w latach 80. opanował polskie dancingi, mimo że gdy powstawał w 83 roku, w zamyśle miał być tylko parodią popularnego wtedy disco oraz filmów akcji ze sztukami walki w roli głównej. Nic więc dziwnego, że nadano mu tytuł King Bruce Lee Karate Mistrz. W rolę wykonawcy, czyli Franka Kimono, wcielił się Piotr Frączewski, który tekstu nie uczył się na pamięć, po prostu czytał go przed mikrofonem prosto z kartki. Po latach przyznał, że jest totalnie zaskoczony, jakim hitem stał się King Bruce Lee Karate Mistrz.

0: To nowość w Radiu SK2. Wzruszający duet Kaśka Sochacka i Cortez, Jak my, czyli singiel stworzony do filmu Nasza rewolucja. W rolach głównych zobaczymy Arkadiusza Jakubika i Magdalenę Popławską. Premiera 11 listopada. Na tę piosenkę możecie też oddać głos w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki, a uczynicie to wchodząc na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
2: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: O niegryzieniu się w język. Obywatel GC. Tak, tak, to ja. Gramy wam tuż przed godziną 10:00. Tu Radio SK2. Jeśli w środę czas leci wam zdecydowanie wolniej na waszej zmianie, to można zrobić głośniej, bo zwykle robota szybciej idzie. Jak czegoś się słucha, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
11: Dziś w Nowym Sączu i całym regionie sądeckim będziemy mieć typowo jesienną pogodę. Trochę chmur, będzie też odrobina słońca, no i również może pokropić. Zatem przygotujmy się na to, miejmy parasol gdzieś pod ręką. Na termometrach tylko 12 stopni, no i niestety cieplej nie będzie. W kolejnych dniach pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, no i na poprawę pogody raczej nie ma szans, więc pozostaje nam zaakceptować to, że to już taka prawdziwa polska jesień.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie przed prezydentem, a marszałkiem Sejmu. W Sejmie odbyła się ceremonia ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
13: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
14: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
12: Jest też komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. To groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, by umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z Markiem Balawajdrem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
15: Tak, ograniczenie mediów spożywczych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
16: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
15: Tak, dokładnie.
16: I będzie tak, lada moment?
15: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
16: rozwiązania
15: techniczne. Ale prace już trwają.
12: To m.in. reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne, tak zwane 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. To idealny czas, by o nie zadbać. Właśnie teraz jeże szukają miejsca do zimowania, mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak.
17: Ważny apel, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa.
12: Trzeba na jeże uważać na drogach, zwłaszcza po zmroku.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
11: Michał Rejduch, zapraszam. Nowy Sącz zapowiada szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli dotyczące różnych kryzysowych sytuacji. To decyzja prezydenta miasta po ostatnich atakach w szkołach na terenie całego kraju. Szkolenia poprowadzą policjanci. Nowe koło naukowe rusza w Astrocentrum w Chełmcu. To propozycja dla tych, którzy interesują się nie tylko tym, co na niebie.
8: Będziemy mogli obserwować nocne niebo przez nasze teleskopy, zarówno galaktyki, mgławice, planety. Będziemy poznawać też fizykę oraz naukę przez różne eksperymenty.
11: Mówił Ignacy Rajca z Astrocentrum. Zapisy na zajęcia cały czas trwają.
0: Mamy 9:58. W tej godzinie będę miała dla Was nowość od pani Roxy, idealną na tę porę roku, czyli jesień trwa bez końca, a na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami mocno pozytywny zespół Fi. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. 10.

Idealne odwzorowanie nastroju na środę. Maciej Sirski, gdy umiera dzień, za nami w Radiu SK2. Może środa skończy się dzięki panu Maćkowi nieco szybciej. Za to w kilkuset marketach we Francji zgon zaliczyły instalacje chłodnicze. Wszystko przez hakerów, którzy włamali się do systemów i włączyli opcję rozmrażania. Sporo jedzenia przez to poszło na straty. Teraz trwa wielkie śledztwo w tej sprawie. Choć może właśnie odkryliśmy nową niszę. Haker dietetyk. Jedno kliknięcie i w lodówce nie ma nic do jedzenia. SK

0: właśnie, deser. To słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu SK2, a ja na naszej podstronie na sk2.pl, na której głosujecie na najbardziej polski obiad, nie widzę deseru. Na szczęście w zgłoszeniach możecie napisać swoje propozycje, czyli na przykład co? Wuzetka może być, eklerek, karpatka do wyboru. Dziś w poranku Marika oddała swój głos na opcję wege tego najlepszego polskiego obiadu, czyli placki ziemniaczane ze śmietaną, pierogi z kapustą, z pieczarkami i tym samym 7 listopada. Widzimy się z nią i jej osobą towarzyszącą na najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym. Kompletujemy naszych towarzyszy uczty. Zapraszamy Was na obiad. O tym, co pojawi się tego dnia na stole, decydujecie właśnie Wy, oddając swoje głosy na dania na stronie najbardziej polski obiad sk.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: A, może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown, konserwację podwozia i profili już od 950 zł. Nowy Sącz, ulica Zielona 27D, na terenie Wyższej Szkoły Biznesu. Crown.pl. Zadzwoń 723 818 780.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: To ja mam ważne informacje dla każdego łowcy gwiazd i też obserwatora nocnego nieba. Jeszcze do początku listopada można obserwować Orionidy, czyli pozostałości po komecie Haleya. Maksimum równo za tydzień nam wypada, czyli 20 października, więc jeszcze jest czas na zorganizowanie ekipy do wspólnej obserwacji. A w naszej ekipie z najlepszymi polskimi hitami słyszymy Cleo. Zbliża się 11, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
7: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
10: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl. Alumet. Najlepsze ceny i natychmiastowa wypłata. Patronat honorowy Kostecki Media.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Acumex. Nie daj się rozładować. Acumex to hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów. Szeroki wybór, fachowa obsługa, pewny start. Do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli i kładów, rolniczych i innych pojazdów. Acumex akumulatory zawsze gotowe do drogi. Odwiedź nas. Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 i Dojazdowa 14. Brzesko, Brzezowiecka 4. Gorlice, Biecka 31. Sprawdź na acumex.pl. Acumex. Pewny start, niezawodna moc.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
16: Od samego rana mamy bardzo dobrą jakość powietrza w Nowym Sączu, a także w regionie, no ale pogoda taka trochę nie najlepsza. Będzie się chmurzyć w zasadzie dziś przez cały dzień. Późnym popołudniem są szanse na przebłyski słońca, ale też w okolicy południa, gdzieś tak godziny 13-14, może padać deszcz. Jeżeli chodzi o kolejne dni, no to pogoda będzie bardzo podobna do dzisiejszej i tak w zasadzie aż do niedzieli, po niedzieli ma być więcej deszczu.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiSu. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanych doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz się tam dzieje?
13: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
0: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówi sędzia Maciej Berek, który rano złożył ślubowanie. Zrobił to przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a nie prezydentem.
17: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Trybunał nie będzie działał na wykładnię prezydenta, podkreślił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
18: Sędziowie, 8 wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
0: A my do sprawy będziemy wracać. Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie w nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany. Przez to wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Witajcie, Michał Rejduch. Kto ma dziś wolne, a pewnie wielu ma, bo dzień nauczyciela, ten może wybrać się do kina. Zaglądamy do repertuaru nowosądeckiego Heliosa, no i poza lalką mamy tu też kilka innych ciekawych filmów. Jest m.in. thriller Prime Time z Robertem Pattinsonem w roli głównej oraz film akcji, który odkrywa tajniki działania Facebooka and the Social Reckoning w sieci konsekwencji. Mamy bilety, możecie po nie pisać na malopolska@sk.pl. A Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza zaprasza do siebie na ciekawe warsztaty. Można na nich nauczyć się robić kolorowe wieńce.
0: Dobrze, że ja tutaj z nikim nie muszę się kłócić, bo panuje zgoda, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Kłębo i Daria Zawiałów, Sanach i Ania Dąbrowska. Ich usłyszycie w tej godzinie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, w środę, 3 minuty po 11 mamy. No.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. Okazuje się, że my też trochę jesteśmy jak takie dzieci we mgle, jeśli chodzi o cyfryzację i automatyzację pewnych rzeczy. No, czyli chcemy robić tak, żeby było lepiej i prościej, no, wychodzi jak zwykle. Belgijscy naukowcy zbadali nastroje po takich właśnie ulepszeniach w pewnych zakładach metalowych. Tam sztuczna inteligencja wyręczyła pracowników w kilku kwestiach. No, ale okazało się, że aż 70% pracowników przyznało, że nie mają pojęcia, jak te nowe technologie działają i przez to czują jeszcze większy stres w pracy. Powód dość oczywisty.
1: Czemu?
2: Bo jakoś ci nie ufam. I jakoś...

Zasmarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Mam dla was utwór, który nie był zwykłym rockowym nagraniem. Do tego wielkiego przeboju Budka Suflera zaprosiła poznański zespół smyczkowy pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, a w chórkach możemy usłyszeć słynny zespół Alibabki. Utwór został zarejestrowany w 1974 roku i z miejsca stał się gigantycznym hitem. Przed nami Radio SK2 Jest taki samotny dom.

0: Wychowany w Polsce to nowość od BRO w Radiu SK 2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to synoptycy już wiedzą, co czeka nas w pogodzie przez najbliższe 4 miesiące. Jak informuje IMGW, zima przywita się z nami bardzo łagodnie, z temperaturami powyżej normy. Prawdziwych mrozów możemy spodziewać się dopiero mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, ale uwaga! Panowie i panie z IMGW nie wykluczają krótkich, bardziej zimowych epizodów, takich mroźniejszych w ciągu najbliższych tygodni. Czyli niby idzie jesień, ale to zima może nam dać z liścia.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
4: Autopromocja.
1: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Takie muzyczne podejście do tematu zazdrości przedstawia nam grupa Hej. Tutaj Radio SK 2, 100% najlepszych polskich hitów w eterze i tego właśnie inni mogą nam też pozazdrościć. Zbliża się południe, przed nami porcja newsów, a po nich kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
12: Do końca dnia szykuje nam się taki niezły miks pogodowy w Nowym Sączu. Trochę pokropi, będzie też dużo chmur, ale późnym popołudniem są szanse na przejaśnienia i na to, że pogoda nieznacznie poprawi się. W końcu dziś dzień nauczyciela, więc jeżeli macie wolne, no to będzie można wybrać się na popołudniowy spacer gdzieś dalej. 12 stopni na termometrach, więc ubieramy się trochę cieplej niż w ostatnich dniach. No i nie mam dobrych wiadomości, bo taka aura utrzyma się do końca tego tygodnia, a od niedzieli ma być deszczowo.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących na Alei Szucha. A chodzi o sędziego Macieja Berka, który złożył dziś ślubowanie. Krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski.
14: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
15: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
14: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Kłystun.
13: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy temat dziś w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
16: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
17: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
16: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego.
17: To jest Trybunał PiS-u. PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy reset konstytucyjny.
13: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w sanockim skansenie, wskazuje opinia biegłego z zakresu energetyki. Przypomnę, ogień w połowie sierpnia strawił drewniany XVII-wieczny kościół i uszkodził sąsiadujące obiekty. Sprawę ma wyjaśnić dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ta ma się jednak pojawić na początku przyszłego roku.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Rejduch, witajcie. Ciekawą propozycję dla dorosłych na październik ma Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza. Można tutaj nauczyć się robić kolorowe bukiety i wieńce ze sztucznych kwiatów. Zapisy na zajęcia cały czas trwają, szczegóły są na bwasokol.pl. A mała galeria zaprasza na koncert w ramach małego festiwalu form artystycznych. Jutro o 18.30 wystąpi tu kwartet smyczkowy Rosa. Wstęp na koncert jest bezpłatny, a przy okazji można obejrzeć wystawę prac Tomasza Bochańskiego, które wiszą na ścianach małej galerii.
0: Już nam się zrobiło południe. Dobra wiadomość dla wszystkich niecierpliwych. Połowa środy i tygodnia już za nami. Tu Radio SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przede mnie wkrętka Kamila Nosela, a muzycznie na początek romantyczna Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: powtórkę prosi Patrycja Markowska. To jeszcze raz w Radiu SK 2. Jego o powtórkę prosić nie trzeba. Wkrętki to dla niego chleb powszedni. Czas na wkrętkę Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
2: Tak, słucham pana.
3: Nadzwyczajna Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
2: tak?
3: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
2: Tak.
3: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
2: A to w jaki sposób miałam państwu IP dokumentu biletu?
3: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
2: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
3: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
2: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
3: Nie, nie, nie. Wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
2: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
3: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani chodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP
2: to
3: komputera.
2: To dosyć, że ja mam, my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
3: A przepraszam, a to jest kłopot?
2: Tak, jest kłopot, bo nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
3: No to ja w takim przypadku pani udokumentuję IP?
2: No nie, nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
3: No to jak państwo...
2: Za który musieliśmy zapłacić.
3: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
2: No to proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, który mam odzwonić.
3: To niech pani zadzwoni do Darii.
4: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
2: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
1: Nosel wkręca.

No tak, błędy rzecz ludzka, wiadomo, zdarzają się jak najbardziej. To Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, ale w tej sytuacji chyba no, nikt nie jest winny. No ciężko tutaj wskazać osobę winną. Linie lotnicze Qantas miały odwołać jeden z rejsów z Rzymu do Perth po tym, jak podczas poprzedniego lotu tym samym samolotem pasażerowie, słuchajcie, zostali pogryzieni przez pluskwę. Co gorsza, turyści z tymi właśnie pluskwami spędzili trwający 17 godzin. Lot. Naprawdę brzmi to strasznie, nie wyobrażam sobie takiej podróży, no ale też z drugiej strony zwykle ludzie po powrocie z wakacji są tacy rozdrażnieni, niezadowoleni, czasem do tego stopnia, że znajomi aż zapytają tak z troski, co cię ugryzło? No akurat ci turyści doskonale wiedzą co.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Co jeszcze może być lekiem na jesienną chandrę, oprócz dobrej książki i pumpkin spice latte prosto z kawiarni? No ta kompozycja od Sanach i Kasi Kowalskiej, czyli Kiedy umrę kochanie, kawałek, który pojawił się na wiosnę zeszłego roku. Teraz Sanach zapowiada kolejny krążek. Kiedy się pojawi, dokładnie tego jeszcze nie wiadomo, ale za to wiem, że Zuzanna tym albumem ma zamiar otworzyć nowy rozdział w swojej karierze. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
14: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
15: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
16: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
14: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
16: Za darmo to uczciwa cena.
14: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
17: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało w
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
23: Pochmurno, chwilami deszczowo i chłodno, tak w kolejnych godzinach będzie w Małopolsce. Wysoko w Tatrach może padać deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na termometrach w Nowym Sączu do 13, w górach i na Podhalu w okolicach 8-10, a na szczytach Tatr do plus 3. Wysoko w górach mocniej powieje, jutro chmury, rozpogodzenia, lokalnie deszcz. Na termometrach w czwartek od 7-9 do 13.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
21: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
24: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie wiem, przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent nie przyjmuje jego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
25: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
24: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta. To już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
26: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
24: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Żandarmeria Wojskowa nie potwierdza, że to polski dron wojskowy, który uczestniczył w ćwiczeniach. Na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natknął się na nie wczoraj wieczorem przypadkowy spacerowicz. Służby prowadzą oględzinę.
27: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych.
24: Mówi rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Dariusz Rozkosz. Przypomnę, we wrześniu w innej części wybrzeża, w rejonie Rusinowa koło Jarosławca, znaleziono rosyjski dron wojskowy. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu. Od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska. To po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. W maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, co wywołało w Polsce falę krytyki, a prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego.
20: SK2 News, Nowy Sącz.
23: Dariusz Kryś, zapraszam. Duże ćwiczenia Straży Pożarnej trwają w regionie sądeckim. Szkolą się grupy poszukiwawczo-ratownicze. Na drogach regionu może pojawiać się więcej samochodów i pojazdów strażackich. Coś powinno się zmienić, tak mówią uczniowie z Nowego Sącza o bezpieczeństwie w szkołach. Temat stał się głośny po ostatnich atakach, do których doszło w całej Polsce.
28: Powinien być na etacie ochroniarz, chociażby jakaś kontrola bezpieczeństwa albo jakieś bramki na wykrywanie metali.
23: Mówi Daniel Cempa z Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.
29: Szczyt tygodnia. Półmetek, tak mówi się na środę, choć są też różne inne określenia. Może jakiś znasz? No, ja tak sobie pomyślałem, Kuba, że może być środa jak kanapka, wiesz? Bo patrz, poniedziałek i wtorek dawno już zostały zjedzone, a to, co najlepsze, dopiero przed nami. Nareszcie.

męskie granie z kawałkiem nareszcie za chwilę, ale też będę mówił o cofnięciu czasu. I nie chodzi o zmianę daty urodzenia na portalu randkowym. Kowalski, witajcie. Emona, dzień dobry. O złotej kobiecie, która nie mówiła nic.

0: taki jesienny, Warius Manx w ST2 kwadrans po godzinie 13. Nauka, kochani, naprawdę próbuje cofnąć biologiczny czas. Tutaj czytam. Naukowcy zrobili coś naprawdę niesamowitego, bo w laboratorium odmłodzili komórki krwi 80-latka. I to tak odmłodzili, jakby senior miał po prostu 20 lat.
1: SK2.
0: Koniec w takim razie, kochani, z botoksem. Teraz wystarczy mieć tylko dobre te układy krwionośne.

0: To twój dzień.
1: Mamy taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Ale przygotowałem dla was piosenkę. Rok 1979. Wiem, kupa czasu, ale słuchajcie, ten numer doczekał się naprawdę bardzo wielu coverów. Jest zresztą jednym z najchętniej śpiewanych przez tych mniej, ale również bardziej znanych i lubianych. Między innymi także przez moją mamę i przez was również, tak mi się coś wydaje. Bo na warsztat piosenkę tę wzięli między innymi. Ja jeszcze nie zdradziłem, co to za piosenka, ale śpiewa ją córka Anny Jantar, Natalia Kukulska, Doda między innymi, Paula, Dawid Podsiadło też swoją interpretację przedstawił tego numeru raz na męskim graniu, a Kaja zaśpiewała też swoją wersję w Poznaniu 8 lat temu. Posłuchajmy zresztą fragmentu Kai, udało mi się go znaleźć.

0: czasu.
1: No to teraz oryginał. To samo brzmienie, trzeba powiedzieć, pełne rozmachu, potężne, orkiestrowe, chór dodający nadludzkiej mocy. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, Westy 2.

0: Dziewczyna potrafi zahipnotyzować. Liwka i poza tobą nic, Westy 2. Rekonstrukcja rządu, kochani. Rekonstrukcja rządu jest, ale w naszym portfelu. Kazimierz Wielki znika z 50 zł, lecz spokojnie, spokojnie, nie znika z naszych portfeli od razu. W ogóle nie zniknie, ale pojawiła się teraz, czytam, dzisiaj specjalna srebrna 50-złotowa, pewnie kolekcjonerska moneta. Z kim? Z Kazimierzem Jagiellończykiem. I nawet ta 50-złotowa monetka ma w sobie kawałek bursztynu, ale jaki piękny ten bursztyn w tej monecie. Prawdziwy skarb z Nadbałtyku, jak oglądam. I co ciekawe, patrzcie no. Żeby znaleźć bursztyn, nie trzeba teraz grzebać w piasku, tylko w portfelu.
1: SK2. SK2.
0: I będziemy szukać szczęścia. Bursztynów również z Kamilem Bednarkiem i Messiah już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Bajeczny Baim z dziewczyną jak z bajki Beatą Kozidrak w Radiu SC2. Miłość. Ja tutaj tylko kochamy najlepsze polskie hiciory i do nich wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze również newsy już te sprawdzone. Mamy także przecieki, bo wiemy, ile będzie kosztować paliwko od jutra.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
16: W drugiej części dnia w naszym regionie będzie pochmurno, lokalnie deszczowo, a wysoko w Tatrach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach w Nowym Sączu do 13, w górach i na Podhalu w okolicach 8-10, a na szczytach Tatr do plus 3. Wieczorem w Małopolsce też pochmurno, miejscami deszczowo i chłodno. Podobnie będzie też nocą. Jutro chmury, rozpogodzenia, lokalnie deszcz. Na termometrach w czwartek od 7-9 do 13.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
17: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż gorąco przy Alei Szucha. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Chodzi o dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni nie przyjmuje go Karol Nawrocki. Zdaniem prezesa PiSu to działania o charakterze przestępczym.
18: To jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
17: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników przed siedzibą Trybunału. Przewodniczący Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa.
19: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie został prezydentem?
17: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Potem był w siedzibie Trybunału, gdzie jego prezes Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania ślubowania przez prezydenta. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Informację oficjalnie potwierdziła żandarmeria wojskowa. Na szczątki natknął się spacerowicz. Więcej Dominika Bakura.
20: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej.
11: wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
17: Jutro na stacjach tańsza benzyna, skoczy za to cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. To 10-groszowy spadek, natomiast olej napędowy skoczy o 7 groszy. To do maksymalnych 8 zł i 5 groszy za litr.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
16: Darek Grysie, zapraszam. Teraz ważne wiadomości z trasy krajowej numer 28. Do końca roku będą utrudnienia w zatorze. W rejonie budowy obwodnicy tego miasta wprowadzono ruch wahadłowy sterowany światłami. Nowe koło naukowe rusza w Astrocentrum w Chełmcu. To propozycja dla tych, którzy interesują się nie tylko tym, co dzieje się na niebie.
13: Będziemy poznawać też fizykę oraz naukę przez różne eksperymenty.
16: Mówi Ignacy Rajca z Astrocentrum. Na zajęcia cały czas można się zapisywać.
20: No, kochani, ja wiem, że niebo dzisiaj może nie jest wszędzie błękitne, ale akurat Manam dzisiaj nam zafunduje to i to w tej godzinie. Takie piękne jeszcze jesienne, błękitne niebo, a komputery możecie spokojnie zamknąć, kubki po kawie też już zostawcie. Kolegom albo koleżankom z pracy, oni tam to zmyją.
3: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. I jeden po drugim. SK2.
20: Bo my już odbijamy kartę, pierwsza zmiana może to zrobić. Zgasić światło, zamykamy Excela, przechodzimy w tryb, już jesteśmy poza biurem, czyli ogłaszamy ewakuację 3 po 14 w SC2. Kowalski, witajcie, Ewa Farna.

Nie, no oczywiście, że mamy siłę w ST2. Przecież jest środa, coraz bliżej jesteśmy weekendu. Farba przed chwilą i zostańcie oczywiście z nami, bo my tutaj robimy karierę zawsze z polskimi hitami, tak jak polskie kury robią międzynarodową karierę, sobie czytam. To jest dopiero sukces. Kurczę, Polska jajeczną potęgą. No, jesteśmy jednym z ważnych producentów i eksporterów jaj w Europie. I super! Niemcy mają samochody, Szwajcarzy zegarki, Włosi tam modę, Francuzi perfumy, a my Polacy mamy jaja. SK2. I kto ma wielki interes?

0: Ula la la la, Big Day w SC2, Big Day, czyli wielki dzień, czeka nas też na Stadionie Narodowym i gorąco będzie jak latem. A to dlatego, że piekarniki, kuchenki, tam płonące patelnie, to wszystko czeka nas podczas wielkiej uczty, na którą zapraszamy Was, najlepszych, głodnych wrażeń słuchaczy SC2, bo robimy imprezę na Stadionie Narodowym. No i przy naszym stole już siedzą Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, wszyscy z osobami towarzyszącymi, Kinga, Ewelina, a dzisiaj o poranku Jarząbek, Wajda i Toś. Zadzwonili do Maryki, która usłyszała:
1: zapraszamy Ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
2: Nie, super, dziękuję bardzo.
0: Ale Marika dostała też klucz do pokoju hotelowego wypasionego i 500 na swoje wydatki, czyli kieszonkowe. Jeżeli też chcesz mieć taki pakiecik i dołączyć do nas, zgłoś się na sk2.pl, wybierz najbardziej polski obiad, takiego właśnie szukamy w najbardziej polskim radiu SC2. No wyobraź sobie, że ktoś pyta: jedziesz na Stadion Narodowy? Odpowiadasz: tak. Na mecz? Nie. Na koncert? Nie. A na co? Na obiad.
3: SK2.
0: SK2.pl.
3: Reklama.
4: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
5: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
7: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Castorama.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
17: Castorama. Razem najlepiej.
18: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
20: A, może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown, konserwację podwozia i profili już od 950 zł. Nowy Sącz, ulica Zielona 27D, na terenie Wyższej Szkoły Biznesu. Krown.pl. Zadzwoń 723 818 780.
21: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
9: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz złom? Mamy na niego plan. W Alumet dostaniesz konkret, nie blef i nie spam. Mieć akumulatory, kable i katalizatory. U nas złom zamieniasz w zysk. Bez zbędnej teorii. Najlepsze ceny na południu Polski. Omiń pośrednika, zgarnij więcej do licznika. Nowy Sącz Grunwaldzka 174. Dzwoń 600-822-657. Alumet. Tu złom ma cenę, a ty masz korzyść.
16: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Migo ze swoim jesiennym wiaterkiem w Radiu SK2, za chwilę 15 i najważniejsze newsy, w nich m.in. o sędziach, a sędziów mamy bardzo różnych, przecież są ci sportowi, są sędziowie taneczni, również ci, którzy oceniają dania, czyli kulinarni, ale również są tacy, którzy bardzo lubią paragrafy. O nich m.in. o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
18: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
20: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Acumex. Nie daj się rozładować. Acumex to hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów. Szeroki wybór, fachowa obsługa, pewny start. Do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli i kładów rolniczych i innych pojazdów. Acumex akumulatory zawsze gotowe do drogi. Odwiedź nas. Nowy Sącz, Siemirackiego 26 i Dojazdowa 14. Brzesko-Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Sprawdź na acumex.pl. Acumex. Pewny start, niezawodna moc.
20: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
24: Teraz drogi powiatowe w regionie sądeckim. Na tych trasach roboty są w kilku miejscach, między innymi na odcinku Krynica-Tylicz, Biczyce Dolne Gostwica, Chełmiec-Limanowa, Tęgoborze-Chomranice, Nowy Sącz-Florynka czy Byczyszczka-Tropie Wartkowa-Posadowa. Częściowo zamknięta jest też zachodnia obwodnica Nowego Sącza. Pochmurno, miejscami deszczowo i chłodno, tak w kolejnych godzinach będzie w Małopolsce. Wysoko w Tatrach może padać.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówi Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w sieci. Dziś w Alei Szucha gorąco w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia od prezydenta. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
3: Wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
0: Mówi premier Tusk i zapowiada dalsze działania.
3: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
0: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. A jego wjazd do gmachu Trybunału blokowali dziś rano zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Jest areszt za podpalenie stacji Starlink w Polsce. Niemiecki sąd aresztował tymczasowo 2 obywateli Turcji. Polskie służby chcą ściągnąć zatrzymanych do Polski. Pod koniec września mieli podpalić stację bazową internetu satelitarnego Starlink pod Grójcem, która zapewnia łączność m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W najbliższych dniach pierwsze tabliczki z oznaczeniami punktów schronienia trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskiem. Czas na montaż jest do końca roku.
4: Punkty powinny być oznaczone tabliczką z napisem punkt schronienia i znaczkiem. Myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały.
0: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie się schronić.
5: Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać.
6: Panie wiedzą, gdzie się w ogóle udać?
5: Ja nic nie wiem na ten temat. Oznaczenie jak najbardziej.
0: A w całym kraju jest ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
25: SK2 News, Nowy Sącz.
24: Zapraszam. Szkoły powinny być lepiej chronione, tak mówią uczniowie z Nowego Sącza. To po ostatnich atakach, do których doszło w całym kraju.
26: Ochroniarz, który ma prawo zajrzeć do plecaka, taki poziom ochrony jest jednak w Polsce zbędny, ale po ostatnich sytuacjach wydaje mi się, że na pewno trzeba poprawić bezpieczeństwo uczniów.
24: Mówi Cyprian Frejcher z Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza. Jedno z ważniejszych skrzyżowań w Niepołomicach będzie przebudowane. Chodzi o miejsce, gdzie spotyka się aż 6 ulic, m.in. Bielicka, Kościuszki czy Płaszowska. Powstanie tam rondo.
27: Ale tutaj pachnie normalnie plackami ziemniaczanymi, ale to nie taki zwykły chyba placek, bo to jaki placek był?
28: A z sosikiem takim po zbójnicku węgierski.
27: Tak, no to po zbójnicku czy węgierski?
28: A jedni powiedzą, że taki. Na Podkarpaciu też jest podkarpacki.
27: Tak, jest, także... ważne, że sam tarłeś ziemniaki, prawda?
28: Oczywiście.
27: My tutaj trzemy się przy najlepszych polskich hitach. Węgierski smaczek też w tej godzinie.
25: 100% polskich hitów. SK2.
27: Ja mam leczo. Leczy mam
28: słońce. To też dobre.
27: Bardzo
28: też
27: dobre, gorące danie. A propos właśnie ciepełka, to teraz ruszamy w stronę słońca razem z Ewelinką Lisowską.

0: skłama.
1: Ale takie kłamstwa słodkie też są bardzo dobre. Edyta Bartosiewicz w SC2. Tymczasem właśnie czytam tutaj w internecie, że premier Węgier, ja nie wiem to co się dzieje u tych posłów i u tych wszystkich polityków, ale premier Węgier zaproponował niezapowiadane testy na alkohol i narkotyki w parlamencie. Bardzo dobry pomysł, może w końcu politycy przestaną bujać w chmurach. SK2.
2: Jedno takie wciągnięcie, jeden chaos takiego dymu może spowodować już odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka.

0: Elektryzujące, elektryczne gitary, bardzo ekologiczne w Radio SC2. No jest też Jakub Konieczkowicz, który powiedział, że za chwilę również wrócimy do polskich hitów, prawda?
1: Zgadza się.
0: Będzie Michał Szczygieł, będzie Marisa, a teraz Góralska Liga Mistrzów między innymi w skrócie Niesłowski 2 o 15.30.
2: Trwają sekcje zwłok ofiar tragedii w Kielcach, gdzie w jednym z mieszkań odnaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Jak informuje kielecka prokuratura okręgowa, do laboratorium przekazano też materiały dowodowe z miejsca zbrodni. Wyniki sekcji poznamy prawdopodobnie jutro po południu. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawili się właściciele terenów, które mają być zajęte pod trasę.
3: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
4: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy.
5: Rok temu były przeprowadzone zaawansowane konsultacje społeczne. Każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka.
2: Dodaje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Mieszkańcy złożyli pismo w sprawie wycofania się z planów budowy drogi. Manchester City zmierzy się dziś z Paris Saint-Germain. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21.00.

0: Tak, tak, tak. Kolorowa prasa teraz donosi. Strona z newsami, które zmieniają nasze życie. Paparazzi złapali prezenterkę, youtuberkę, byłą tancerkę z Tańca z Gwiazdami, Izabelę Janachowską, i cyknęli jej zdjęcie podczas luksusowego spacerku po porodzie. Tutaj widzę, jak pani Iza pcha wózek za... Za ile? Wózek za prawie 7 tysięcy złotych.
1: SK2.
0: Ten wózek musi mieć wspomaganie kierownicy. Zresztą za 7 tysięcy złotych dać tyle za wózek, to ja bym dwa maluchy miał. Trzy nawet.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
17: I po reklamie.

0: Wariusz Mangzi, piosenka księżycowa i tak trochę idealnie się z nią wstrzeliliśmy, bo ja sprawdziłem w kalendarzu i dzisiaj księżyc wschodził przed godziną 12, zajdzie o 18.41, tak, tutaj napisali, więc jeszcze takie 3 godzinki prawie z księżycem możemy mieć. No i będą również przyjemne godziny z najlepszymi polskimi hitami po godzinie 16, o której punktualnie najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
9: Kilka lokalnych dróg w gminie Grybów doczeka się remontu, m.in. w Białej Niżnej, Ptaszkowej, Siołkowej, Kąclowej czy Cieniawie. Umowy są już podpisane, a prace mają się zakończyć do 2 miesięcy. W drugiej części dnia w naszym regionie będzie pochmurno, lokalnie deszczowo, a wysoko w Tatrach może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 8, od 10 do 13. W górach mocniej powieje.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
11: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
12: Ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
11: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
13: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
11: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
14: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
11: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
10: Przypomnę, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Groźny wypadek w Lublinie. 2 osoby w szpitalu, w tym 1,5-roczne dziecko. Zdarzyły się 2 osobówki, jedna z nich wjechała w pieszych. Relacjonuje Jagoda Jawor z policji w Lublinie.
15: Kierujący pojazdem marki Mercedes nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi. szybszy. Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
10: Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem. Poszkodowana jej dziecko zabrano na badania do szpitala. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
16: Że są cierpliwi.
17: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
18: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
10: Powiedzieli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
9: Dawid Grysie, zapraszam. Trwają remonty kilku lokalnych dróg w gminie Stary Sącz, między innymi w okolicach Mostek, Gołkowic, Moszczenice czy Myślca. Kierowcy muszą uważać, bo mogą pojawiać się utrudnienia. Coraz więcej jesieni widać w przyrodzie, a także w świecie ptaków i zwierząt. Nowe kolory dostają miejskie parki i lasy. Jest tam też dużo ciszej.
19: Pożegnaliśmy jaskółki, pożegnaliśmy jeżyki, bociany.
9: Mówi Grzegorz Tabasz, przyrodnik i dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
0: Dzień Nauczyciela. Mamy w takim razie, jak mówiłeś, Jakub, w newsach SK2. Praktycznie bym o tym zapomniał. Wszystkim nauczycielom życzymy tego, co najlepsze. Życzymy samych piąteczek, życzymy samych szósteczek, ale to może niekoniecznie w dzienniku czy na sprawdzianach, ale życzymy wam tych piątek i szóstek na zegarku, bo piąta czy szósta po południu to już jest ten czas, kiedy można odpocząć i to przy tym, co najlepsze w SK2.
1: 100% polskich hitów.
10: Chociaż ja to pamiętam, że mi nauczyciele mówili, że to jest praca na cały dzień.
0: Jaka praca?
10: No, praca nauczyciela. Że to nie można tak odpocząć.
0: Można odpocząć. Jest 16:03 po 16:00, impreza celująca, choć dopiero czwarta, czyli czwórka, to piersi. Odpoczywajcie, nauczyciele, odpoczywajcie. Kobiet!

0: Oskar Cyms, który nigdy nie ma dosyć, jak my nie mamy dosyć najlepszych polskich hiciorów. Chłopak, który też nie chodzi spać, to jest Artur Jarząbek. Czasami mi się nawet zwierza, że taki niewyspany chodzi, ale usatysfakcjonowany, no bo zawsze ma dla was jakąś prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawa jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Wszystko tutaj się zgadza, w SC2 nie bronimy się przed najlepszymi polskimi hitami, tylko 100% takiej muzy. Pani Sarsa jeszcze? Wrócił też Jakub Konieczkowicz do studia. 16.30 i najświeższy newsy z Krudich w SC2.
1: Podduszał, straszył nożem i ostrzem z temperówki. 14-latek z Bartoszyc, który groził i atakował młodsze dzieci, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu rodzinnego spędzi tam najbliższe 3 miesiące.
2: Uczeń już wcześniej zachowywał się nagannie, jednak w ostatnim czasie jego agresja eskalowała.
1: Mówi Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej 14-latek trafił do izby dziecka po tym, jak nie wrócił do domu. Gdy znaleźli go policjanci, był pod wpływem środków odurzających. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Załański poleciał do Londynu, a przypomnę, od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska, a po tym jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę i gromadzą zapasy przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Leśnicy radzą, by przed porządkami w ogrodzie sprawdzić, czy nie ukrywa się tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach.

0: zdziwiony byłem zresztą.
1: O, to co na końcu powiedział Andrzej Piaseczny. Tak też mógł, ale nie powiedział jeden z posłów, którego zatrzymali policjanci w Tarnowie, tutaj widzę. Poseł jechał rowerem bez świateł, a jak go zatrzymali, to od razu powiedział:
2: ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
1: No i zasłaniał się tym dokumencikiem, bo czuć było od faceta procenty.
3: SK2.
1: Widocznie pomyliły mu się lampki, nie? Ta od szampana z tą od roweru, której nie miał.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Acumex. Nie daj się rozładować. Acumex to hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów. Szeroki wybór, fachowa obsługa, pewny start. Do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli i kładów rolniczych i innych pojazdów. Acumex akumulatory zawsze gotowe do drogi. Odwiedź nas. Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 i Dojazdowa 14. Brzesko-Brzezowiecka 4. Gorlice-Biecka 31. Sprawdź na acumex.pl. Acumex. Pewny start. Niezawodna moc.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Ja nie będę odbierał tutaj żadnych honorów człowiekowi, który na muzyce zna się i to na polskiej. Bardzo dobrze, bo jest Łukasz z Duńczyk i on
1: no, witam.
0: Powie wam, co to za dziewczyna tutaj śpiewa ten numer.
1: A jak?
0: No Daria Zawiałow, no nie znasz?
1: Zamyśliłem się, taki ładny głos po prostu.
0: Bo ty masz złamane serce pewnie.
1: Ale jest okej.
0: Ale jest okej. Dzisiaj mamy też dzień normalizacji, przyjacielu, więc w takim razie to jest... Ja idę się normalizować.
1: A, w sensie, że cię żona do pionu postawi, to jest normalizacja, że...
0: Można tak powiedzieć, albo wiesz, no normalnie o tej porze zwożę sobie zboże, normalnie o tej porze na kanapie się położę.
1: A, no to jest bardzo normalne. Polecamy.
0: I normalne jest to, że tutaj gramy tylko polskie hiciory i z Duno będzie dla was je grał po 17. Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skrą 2.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie na dwóch.

0: ubrany stóp i kamizelkę ratunkową.
1: Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
13: Już to czytałyśmy?
12: Już to wymyśliłam.
14: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie, co dobre.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
22: Wieczorem w Małopolsce też będzie pochmurno, miejscami deszczowo i chłodno. Na termometrach od 6 w Zakopanem do 11 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie bez zmian, chmur nadal będzie dużo, lokalnie ma też padać deszcz, a w Tatrach będzie to śnieg. Będzie chłodno od 4 do 8. Wieczorem i nocą w górach mocno powieje. Jutro chmury, rozpogodzenia, lokalnie deszcz. Na termometrach w czwartek od 7-9 do 13.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Na Bojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Już opuścił siedzibę tej instytucji. A dziś wokół Trybunału gorąco po tym, jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
24: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
23: Do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
24: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
23: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia papieża. Wszystkie wyniki są w normie, podaje Watykan. Leon XIV we wtorek przechodził operację usunięcia nowotworu płuca. W komunikacie opublikowanym w Watykanie podkreślono, wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg pooperacyjny, parametry są w normie, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Według wcześniejszych zapowiedzi Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a cena diesla o 20 groszy. Jak tłumaczą eksperci, pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na rynkach światowych.
0: Jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. Trwają prace rolne, zaczyna się sezon grzewczy.
23: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Przypomnę, jutro litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, z kolei litr oleju napędowego za 8 zł i 5 groszy.
4: SK2 News, Nowy Sącz.
22: Darek Rysie, zapraszam. Jest jedną z najstarszych szkół w Nowym Sączu. Założył ją sam Bolesław Barbacki. Mowa o zespole szkół numer 3, który właśnie świętuje swoje setne urodziny.
1: Bolesław Barbacki zakłada szkołę dla zdolnej, ale biednej i ubogiej młodzieży, która pochodzi z obrzeży Nowego Sącza.
22: Mówi dyrektor szkoły Czesław Sarota. Święto już w piątek. Będzie remont turystycznej ścieżki, która prowadzi na zamek w Muszynie. Naprawiony ma być około kilometrowy odcinek.
3: Ustawiłem swoje życie na czekanie. Tak za chwilę zaśpiewa Łukasz Zagrobelny i tak też pewnie śpiewają nasze pieski, które już tam pewnie wyczekują nas, aż wrócimy z pracy. No to słuchajcie, zostawiamy wszystkie obowiązki i ruszamy, a ja nam będę dobrze grał. 3 minuty po godzinie 17:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
4: 100% polskich hitów. SK2.
3: Ale słuchajcie, to nie jest tak, że tutaj są tylko polskie hiciory, bo tutaj są też bilety na fajne koncerty. Mam dla was zaproszenia na koncert zespołu Lore, ale jak je zgarnąć, to później powiem. Teraz Grzesiu Chyży zaśpiewa.

0: Mysłowic w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów już 16 minut po godzinie 17. No i słuchajcie, bardzo ważne pogodowe informacje, bo już mniej więcej wiadomo, jaka aura będzie na Wszystkich Świętych. Najnowsze długoterminowe prognozy IMGW mówią, że na przełomie października i listopada szykuje się wyraźne ochłodzenie, że nawet przymrozki mają być, co jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrą informacją, bo to oznacza, że będzie można wyciągnąć z szafy te nasze najbardziej wyjściowe, najlepsze zimowe płaszcze i zimowe buty. Będzie można się przed tymi wszystkimi naszymi ciotkami dobrze zaprezentować, no bo jakby ciepło było, to by nie było wiadomo, w co się ubrać, prawda? A tak, najlepsze ubrania z szafy wyciągnąć będzie można i wspólnie z ciotkami ponarzekać, no powietrze to już takie chłodne, o, czuć, że się zima zbliża, lada moment i święta będą.
1: SK2.

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2, Pieprz i Sól. I my do tej naszej zupki dorzucamy jeszcze kultowe polskie numery.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I teraz mam dla was ikoniczny hit lat 80. Numer, który był chyba jednym z największych hitów zespołu Lombard. Przeżyj to sam. To kawałek przez wielu nazywany jako hymn pokolenia z czasów PRL-u. Piosenka, która była uznawana za numer antykomunistyczny. I co ciekawe, słuchajcie, była taka historia, że ten kawałek za czasów komuny pojawił się w radiu i przez cenzurę został zdjęty z anteny, żeby nikt o tym numerze nie słyszał. No my na szczęście już żyjemy w takich czasach, że możemy słuchać tego hitu bez ograniczeń. No to gramy Lombard i Przeżyj to sam z roku 81, już teraz w SC2.

0: Ale to pięknie kołysze, co? Nowość na naszej playliście. Miejsce 19 gorącej polskiej 20. Jeśli wam się spodobało, głosujcie na sk2.pl. To Kaśka Sochacka i Cortez w Radiu SK2. A ja ciekawe badanie znalazłem, słuchajcie. Okazuje się, że sztuczna inteligencja rozleniwia nam głowę. Uwaga, według badań, podobno już po 10 minutach korzystania z AI obniża się wytrwałość naszego mózgu podczas samodzielnego rozwiązywania zadań. Czyli wiecie, nasz mózg mówi: nie, da się to prościej zrobić, teraz to już mi się nie chce, weź już idź ode mnie. To brzmi trochę, prawda, jak człowiek po wakacjach all inclusive albo weekendzie u rodziców, prawda? Ale jak to, że ja mam znowu sprzątać i gotować? Nie chce mi się.
1: SK2.
2: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Alumet. Tu liczy się zysk. Katalizatory, TPF i monolit? W Alumet zamienisz je na konkretny zysk. Najlepsze ceny na południu Polski. Sprzedaj bez pośredników i zyskaj. Nasze oddziały z laboratorium. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174. Bochnia Partyzantów 18. Kraków, Nadbrzezie 7. Skupujemy też srebro, platynę i wolfram. Alumet. Zadzwoń i sprawdź. 536 809 809.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: A, może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown, konserwację podwozia i profili już od 950 zł. Nowy Sącz, ulica Zielona 27D, na terenie Wyższej Szkoły Biznesu. Crown.pl. Zadzwoń 723 818 780.
1: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Słuchajcie, patrząc na pogodę w naszym kraju w ostatnich dniach, to ewidentnie przydałoby się coś na przepędzenie tej jesieni. No ja tutaj mam takiego kandydata. Jak on wejdzie, to od razu energia wraca. Taka witamina D3 w 2,5-minutowej dawce. Oskar Cyms bez końca na pewno po 18 w SK2.
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Acumex. Nie daj się rozładować. Acumex to hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów. Szeroki wybór, fachowa obsługa, pewny start. Do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli i kładów rolniczych i innych pojazdów. Acumex akumulatory zawsze gotowe do drogi. Odwiedź nas. Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 i Dojazdowa 14. Brzesko, Brzezowiecka 4. Gorlice, Biecka 31. Sprawdź na acumex.pl. Acumex. Pewny start, niezawodna moc.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po dzisiejszym ślubowaniu na sędziego Macieja Berka. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Chodzi o zmuszanie policji do zaniechania czynności służbowych przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją mundurowych. Do przepychanek miało dojść również w środku. To również zbada prokuratura. Uwaga kierowcy, utrudnienie na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby są ranne. To po wypadku na trasie Warszawa-Lublin. Przed węzłem na Łęczów doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Na miejscu działają służby. Jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Utworzył się także korek. Polska i Włochy chcą stworzyć międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II.
12: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek.
0: Mówi nam wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Jutro zostanie podpisane porozumienie w sprawie utworzenia szlaku. I już minuta po godzinie 18. Słuchajcie, ja chcę zauważyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że już mniej niż połowa tygodnia nam została. Środowy wieczór, czas zacząć. Jeszcze tylko ze dwa razy się wstanie i to normalnie zaraz weekend będzie. A ja wam teraz gram tak na odświeżenie. Najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: A już teraz na antenie SK2 artystka, która w naprawdę niesamowicie słodki sposób i przyjemny potrafi zaśpiewać o tym, że są straszne korki.
13: Za 10

0: No to już jest klasyk 1.8L na antenie Radio SK2. Wiem, że kochacie ten numer, więc go gramy. To jest 100% polskich hitów. No i mamy też najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Na wasze głosy w propozycjach do listy hitów SK2 cały czas czeka Nita ze swoim nowym numerem To Zabolało. Nita to jest artystka, która naprawdę świetnie potrafi zaprezentować swoją twórczość w mediach społecznościowych. I ostatnio nagrywa nowe wersje swojego świeżego hitu w duecie z innymi artystami. Była na przykład Keira, ale ostatnio do studia Nity wpadł też Jeremi Sikorski. Posłuchajcie, jak oni razem brzmią.
1: Jak gdybym nic, zamykasz drzwi, a dałaś słowo,
2: to zabolało,
1: co mi zostało,
2: wziąłeś mnie całą.
0: A teraz posłuchajmy, jak brzmi Nita solo w swoim nowym numerze. Nita To Zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Już teraz.

0: dla ciebie i dla was. Zawsze gramy 100% polskich hitów w Radiu SK2. To Urszula. Śmiało można być razem z nią. Nie krępujcie się. Nikt was nie słucha. Ja też nie podsłuchuję. Ja tylko podrzucam wam najlepsze nowości. Prosto z gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. No i cały czas świętujemy premierę nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. To Krążek Południe, który już ujrzał światło dzienne. No i na nim jest masa hiciorów. To jest, można powiedzieć, płyta z hitami. Jest tam współpraca Dawida Kwiatkowskiego z Margaret w hicie, później ci opowiem. Współpraca z Kają przy numerze Proszę Tańcz. No i jest też sporo innych perełek. I my dla was wyciągamy właśnie z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego jego bardzo dobry numer, który leży teraz w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czeka na was, na wasze głosy. Tak bym chciał. Gramy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: No to już naprawdę niedługo. Autobus będzie taplał się w śniegu, tak jak śpiewa zespół T-Love, który teraz nas zabrał do Warszawy. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Jaki ona ma koloryfer na brzuchu. Naprawdę można pozazdrościć. A mówię teraz o Roxy Węgiel, która się na Instagramie pochwaliła swoją formą. Naprawdę szacun dla niej, bo przecież jeszcze tyle miesięcy do lata zostało, a ona już jest gotowa z formą na wyjście na plażę. Ale jednocześnie, mimo że jest gotowa na lato, to ma też propozycję na jesień. Bardzo nastrojowy numer, dobry na wieczór. Jak sama Roxy napisała dzisiaj na Instagramie, dzisiaj mocno jesiennie, puśćcie dalej numer i może wyjdzie słońce. Nie wiem, czy zadziała, ale spróbujmy. Roxy, jesień trwa bez końca. Już za kilka minut na antenie SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
8: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak się lato skończyło, to i koncerty się skończyły, że już musimy się po prostu zamknąć w domu i nie wychodzić. Są fajne koncerty. Zespół Lore, który znacie z SK2 z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, rusza właśnie w trasę koncertową i 23 października, czyli w piątek za tydzień, zagra w Toruniu. Jak zgarnąć bilety? To wam za chwilę powiem. Mamy je dla was w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek.

odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Witajcie, Michał Rejduch. Kto ma dziś wolne? A pewnie wielu ma, bo Dzień Nauczyciela, ten może wybrać się do kina. Zaglądamy do repertuaru nowosądeckiego Heliosa, no i poza lalką mamy tu też kilka innych ciekawych filmów. Jest m.in. thriller Prime Time z Robertem Pattinsonem w roli głównej oraz film akcji, który odkrywa tajniki działania Facebooka The Social Reckoning w sieci konsekwencji. Mamy bilety, możecie po nie pisać na malopolska@sk.pl. A Galeria BWS Sokół z Nowego Sącza zaprasza do siebie na ciekawe warsztaty. Można na nich nauczyć się robić kolorowe wieńce.
7: Punktualnie godzina 19, to jest Radio SK2, a ja mam dla was biletową niespodziankę. Mamy ekskluzywne zaproszenie, posłuchajcie.
8: Cześć SK2 i cześć słuchacze SK2. Tu zespół LOR. Widzimy się na naszej trasie koncertowej Pele Mele.
7: Zespół LOR znacie m.in. z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle i ten zespół możecie zobaczyć na żywo. Mam dla was podwójne zaproszenie na koncert w Toruniu. Jak zgarnąć to zaproszenie, to wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów.
10: Polskich hitów.
7: No i przypominam, już tak za krokiem krok zbliżamy się w kierunku weekendu. To środa.

0: Szymon Wydrach i Carpe Diem na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów i zapraszamy Was na koncerty polskich artystów. Obiecałem przed chwilą zaproszenie na koncert zespołu LOR. No i teraz dziewczyny mają do Was wiadomość.
1: Cześć, z tej strony zespół LOR. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia SK2 na nasz koncert w Toruniu 23 października. Do zobaczenia.
0: I na tym koncercie usłyszycie m.in. wielki hit zespołu LOR, który znacie doskonale z Radia SK2. Wszystko jedno, wszystko źle. No to teraz ważne pytanie. Jak się zgłosić po te bilety?
2: Jeżeli chcecie zgarnąć bilety na nasz koncert, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Do zobaczenia.
0: Jeżeli chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR 23 października, czyli w piątek za nieco ponad tydzień, to albo nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać, ale jest też druga opcja, 726-826-826. Tu piszcie SMS-y, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR. Mam dla Was sporo zaproszeń, myślę, że dla wielu osób może wystarczyć. Czekam na głosówki i czekam na SMS-y, a ja w tym czasie fajnie zagram. Nowość, która fajnie poprawia humor na dobry koniec dnia, Powska i po prostu Kajtek z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Antek Smykiewicz w Radiu SK2, a za chwilę do kogoś z was polecą bilety na koncert zespołu Lore. To są cztery dziewczyny, które znacie na przykład z tego hitu, bo po wydaniu tego numeru zrobiło się o nich głośno.
1: Wełniany kot, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe, jak pod tyłku zapałek.
0: Ten numer doskonale znacie z SK2, podobnie jak ten. Zespół LOR rusza w trasę koncertową promującą nowy album Pele Mele i już 23 października, czyli w piątek, za nieco ponad tydzień, odwiedzi Toruń. Jeśli chcecie tam być, mam dla was podwójne zaproszenie. Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726 826 826. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. SK.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Szukałem chętnych na koncert zespołu Lorno i oczywiście wiadomości nie brakuje. Basia na przykład pisze, że akurat w przyszłym tygodniu do niej córka z Krakowa przyjeżdża w odwiedziny, no i chętnie by się wybrały na taki mały babski wypad. No to Basia, prosisz, masz podwójne zaproszenie na koncert zespołu Lor 23 października w Toruniu, jest wasze. I spokojnie, jeszcze u nas sporo biletów będzie, nie tylko na koncert w Toruniu, ale też na Łódź, Szczecin, Białystok i Kraków. Warto słuchać SK2 wieczorami.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
3: doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów na dobry środowy wieczór i już tak razem powoli zaczynamy odliczać czas do piątku. Do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki gram najlepsze propozycje z waszej listy hitów. No i co tu ciekawego będzie po godzinie 20? Młoda gwiazda Max Stachaciuk z nowością przyjdzie, ale też powracająca po dłuższej przerwie od wydawania Natalia Nykiel. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że ma

0: Marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Rejduch, witajcie. Ciekawą propozycję dla dorosłych na październik ma Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza. Można tutaj nauczyć się robić kolorowe bukiety i wieńce ze sztucznych kwiatów. Zapisy na zajęcia cały czas trwają, szczegóły są na bwasokol.pl. A mała galeria zaprasza na koncert w ramach małego festiwalu form artystycznych. Jutro o 18.30 wystąpi tu kwartet smyczkowy Rosa. Wstęp na koncert jest bezpłatny, a przy okazji można obejrzeć wystawę prac Tomasza Bochańskiego, które wiszą na ścianach małej galerii.
5: Punktualnie godzina 20, a pamiętacie w zeszłym roku, jaka była afera przed Sylwestrem? Smolasty pokłócił się z Dodą, więc spytajmy Smolastego, jak tam jego relacje z Dodą, czy się już pogodzili?
6: Pomidor.
5: Aha, dobra. Nieważne, nie było pytania w takim razie. Gramy 100% polskich hitów na dobry wieczór. Za chwilę będą też nowości prosto z gorącej polskiej 20, m.in. Max Stachasiuk, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
7: 100% polskich hitów.
6: Pomidor.

0: Logopolis i Maciej Maleńczuk w Radiu SK2. Tak na pobudzenie, na dobry początek nocnej zmiany. Tak wam gra Radio SK2. No i słuchajcie, odliczanie do piątku oficjalnie rozpoczęte. W piątek po 18 jak zawsze gram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. No a przez cały tydzień wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z poczekalni do waszej listy hitów. No i tam czeka taki pewien bardzo uzdolniony młody artysta. Nazywa się Max Stachasiuk. On właśnie ruszył w swoją pierwszą w karierze biletowaną trasę koncertową. No i w najbliższą sobotę wystąpi w Świeciu, w niedzielę wpadnie do Chojnic, potem w grudniu do Warszawy, a w styczniu pojedzie do Gdańska. A teraz wlatuje na antenę Eski 2 ze swoim nowym numerem Max Stachasiuk i Ćma w SC2.
1: Masz o

0: Kasia Cerek Ficka, to jest Radio SK2, gramy numery, które doskonale znacie i kochacie, ale wieczorami to nowości rządzą na naszej playliście, bo gram najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki. No i teraz uwaga, ta pani powróciła.
1: Teraz oddasz mi wzrok, głośny śmiech, mój niemądry sen.
0: To Natalia Nykiel, która właśnie zapowiedziała, że szykuje dla nas czwarty polskojęzyczny album. Tylko po polsku, a my nas w Radiu SK2 to bardzo cieszy, bo gramy 100% polskich hitów. No to posłuchajmy nowej propozycji od Natalii Nykiel. To tylko ciąg dalszy z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2

0: Banda i Banda. No i można tak rytmicznie kroić pomidora do kolacji. To jest Radio SK2. No właśnie, teraz mam dla was, słuchajcie, krótką instrukcję, jak się najeść tak full, do pełna, za darmo i poczuć się jak VIP. Trzeba słuchać SK2 i się zgłaszać na sk2.pl. Zabieramy was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. To już 7 listopada. Najpierw się najemy, a potem będzie wielka imprezka. Wpadacie na sk2.pl, klikacie konkursy, no i uwaga, wybieracie waszą ulubioną polską zupę. Ulubione danie główne i piszecie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami przy stole. Zaprasza was sama Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. Będzie też ekipa Radia SK2, no i wy będziecie. I to też, słuchajcie, nie jest tak, że my was zapraszamy na jedzenie, a potem kończy się impreza i radźcie sobie. Nie, nie, nie, nie z nami takie numery. Mamy dla was 500 kieszonkowego, może na paliwo, na dojazd i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No i przede wszystkim zaproszenie do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie nie tylko jedzenie, ale też DJ zagra, także niezła imprezka nam się szykuje. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: I po reklamie.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla fanów piłki nożnej. Trwa drugi wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. To jest druga kolejka. Wczoraj, przypomnę, Barcelona wygrała z Galatasaray 4-1. No to teraz czas na odpowiedź Realu Madryt, który już za chwilę o 21:00 zagra z Romą.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Zbliża się do nas Noc Bibliotek po Sądecku. To już w najbliższą sobotę w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. W tym roku dla odwiedzających przygotowano ciekawe warsztaty regionalne. Będzie też spotkanie autorskie z Anną Stasiak, autorką książki Słowiański Przewodnik po Świętowaniu, a na najmłodszych czekają warsztaty literackie. Noc Bibliotek już w najbliższą sobotę w Oddziale Głównym. Przed nami też ostatnie spektakle w ramach jesiennego festiwalu teatralnego, który trwa w Starym Sączu. Impreza zakończy się w niedzielę, a program jest na jft.starymsonczu.pl.
1: Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Tę kartę warto mieć, kiedy wyjeżdżamy za granicę. Mowa o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przypomina o tym Małopolski Oddział NFZ. W Nowym Sączu taką kartę można wyrobić za darmo przy ulicy Jagiellońskiej 52. Z karty można skorzystać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wyjaśnia Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału NFZ.
3: EKUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jest unijnym dokumentem, który potwierdza nasze prawo do opieki medycznej i pozwala na korzystanie z niej w sytuacji nagłego pogorszenia się zdrowia na takich samych zasadach jak obywatele kraju, w którym aktualnie przebywamy. Wniosek o wydanie EKUS można złożyć osobiście w Małopolskim Oddziale NFZ w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 8W, ale też w delegaturach w Nowym Sączu, Tarnowie i Nowym Targu, ale i też w punktach obsługi Małopolskiego Oddziału NFZ w kilku miejscowościach w Małopolsce. Jeżeli zgłosimy się do oddziału osobiście, karty dostajemy od ręki. Nie trzeba się jednak zgłaszać bezpośrednio do oddziału. Wniosek można złożyć też przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, przez internetowe konto pacjenta. Można też wysłać wniosek pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału NFZ lub którejś z delegatur. Karta jest wydawana na określony czas w zależności od naszego tytułu do ubezpieczenia. Osobom zatrudnionym albo tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą, EKUS jest wydawana na 3 lata. W przypadku dzieci i młodzieży, które są uprawnione do otrzymania EKUS, oni otrzymują kartę ważną do dnia, w którym ukończą 18 lat, a w przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat, to w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
2: Karta jest wyrabiana w oddziale NFZ od ręki. Wniosek o jej wyrobienie można też złożyć przez internet albo tradycyjną pocztą. Kartę, jak mówiliśmy, wyrobimy za darmo. A my teraz zmieniamy temat i w naszym magazynie lokalnym przenosimy się w okolice dworca kolejowego. Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego to takie miejsce, które warto odwiedzić, miejsce, które na mapie naszego miasta znajduje się tak naprawdę od bardzo wielu lat, ale pewnie niewiele osób o nim wie. Łukasz, ty można powiedzieć, że tworzyłeś to miejsce razem z innymi pasjonatami kolei. Gdzie je znajdziemy i co w nim znajdziemy?
4: Tutaj jako Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei ja bym chciał podkreślić, że my bardziej rozwijaliśmy już istniejące miejsce, ponieważ sam pomysł utworzenia Izby Tradycji Kolejowej w Nowym Sączu jest bardzo stary i pierwsza taka Izba Tradycji znajdowała się już w latach 80. na dworcu kolejowym w Nowym Sączu. Później w wyniku różnych zmian, przekształceń zmieniała swoją lokalizację, przejściowo nie istniała. W 2006 roku z inicjatywy tutaj lokalnych działaczy oraz Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu ponownie znalazła się na mapie Nowego Sącza, a od 2010 roku opiekę nad tą Izbą Tradycji sprawuje Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. No i dotąd już przez te 13 lat sprawujemy opiekę nad tym obiektem i organizujemy wydarzenia, które mieszczą się w tym właśnie, w tej właśnie Izbie Tradycji. Są to przede wszystkim wystawy oraz dni otwarte tej Izby, organizowane przy okazji wydarzeń takich jak Dzień Dziecka albo Dzień Kolejarza lub też przejazdy pociągów retro, które nasze stowarzyszenie organizuje już od kilku lat regularnie.
2: No właśnie, bo ja pamiętam, że zawsze przy przejeździe pociągu retro na ten pierwszy peron warto tam było pójść do samego końca i skręcić odrobinę w prawo, bo tam dość ciekawe pomieszczenia, a w nich co?
4: Mamy tam budynek, obiekt, który jest jednym z najstarszych budynków na stacji kolejowej w Nowym Sączu. Jest on zlokalizowany na końcu końcu pierwszego peronu, patrząc w kierunku Krynicy. Dawniej był to budynek, w którym przebywał toromistrz, czyli osoba odpowiedzialna za stan techniczny torowiska kolejowego. Później znajdowała się tam szwalnia mundurów kolejowych, czyli tam szyto umundurowanie, które nosili kolejarze. Później znajdowała się tam biblioteka kolejowa, aż wreszcie ten budynek, który już po pewnym czasie przestał być użytkowany, został zaadaptowany na izbę tradycji. Znajdują się tam trzy pomieszczenia i w tych pomieszczeniach mamy kolekcję eksponatów związanych z kolejnictwem w Nowym Sączu, począwszy od XIX wieku, aż do czasów, można by powiedzieć, że całkiem współczesnych, bo do początku XXI wieku. Mamy tam narzędzia, które wykorzystywano do budowy, do remontowania torów kolejowych. Mamy tam eksponaty związane z taborem kolejowym. Są to m.in. części taboru, są to tabliczki znamionowe, są to części wyposażenia, części wyposażenia warsztatowego. Mamy również bardzo bogaty zbiór literatury, modeli kolejowych oraz różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, które służyły w dawnym technikum kolejowym w Nowym Sączu, które przy momencie likwidacji tegoż technikum zostały przekazane na stan Izby Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego. Mamy też bardzo dużo różnego rodzaju zdjęć, różnego rodzaju dyplomów, pamiątek związanych z kolejarzami w Nowym Sączu, które zebraliśmy i które cały czas zbieramy, bo praktycznie w każdym, można by powiedzieć, miesiącu mamy osoby, mamy przypadki takie, że zgłasza się do nas ktoś, kto posiada różnego rodzaju jakiś gadżet lub ciekawostkę kolejową, którą gdzieś tam znalazł w spadku po dziadkach, po rodzicach, którzy byli kolejarzami, a nie mając co z tym zrobić, chętnie przekazują te osoby to na stan Izby Tradycji i w ten sposób ta kolekcja to małe muzeum kolejowe w Nowym Sączu cały czas rozwijamy.
2: No właśnie, muzeum kolejowe, ale tak naprawdę oficjalnie nie jest ono obiektem muzealnym.
4: Oficjalnie nie jest, nie jest. No ma to taki status Izby Tradycji, która jest prowadzona społecznie przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Nowym Sączu.
2: A taki najcenniejszy zabytek, albo kilka najcenniejszych zabytków, no bo tak możemy o nich mówić, te, które znajdują się w izbie, to co to takiego? Czym możecie się pochwalić?
4: Myślę, że taką ciekawostką jest fragment szyny kolejowej pochodzący z początków kolejnictwa w Nowym Sączu. No, jest to z roku 1882, czyli w zasadzie z początków ery kolejnictwa w Nowym Sączu. Jest tam zachowana cecha, czyli znak producenta oraz data produkcji tej szyny kolejowej. Jest to taka ciekawostka, zwracamy na to zawsze uwagę, że jest to jeden z najstarszych eksponatów, który znajduje się w Izbie Tradycji. Mamy też oryginalne urządzenia sterowania ruchem kolejowym z końca XIX wieku. Jest to aparat blokowy, który służył do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. On w tym momencie jest odpięty od urządzeń, ale ciekawostką jest to, że on jest sprawny i jeżeli byłaby taka możliwość, no to można go by było nawet i dzisiaj uruchomić, mógłby służyć do prowadzenia ruchu pociągów. Mamy też bardzo duży zbiór pocztówek kolejowych, które zostały nam przekazane. Mamy bardzo duży zbiór tablic kierunkowych z pociągów, które przejeżdżały kiedyś przez Nowy Sącz. Były to pociągi m.in. z Krakowa do Budapesztu, które już niestety obecnie dzisiaj nie jeżdżą. Były to pociągi ekspresowe z Nowego Sącza do Warszawy. Jest to taka ciekawostka, bo bardzo dużo osób jeszcze pamięta te pociągi, kiedy one kursowały. No i te tabliczki z tych pociągów są taką właśnie pamiątką po tych pociągach.
2: Tak naprawdę kawał historii, bo można sobie przypomnieć, jak to wszystko kiedyś dawniej wyglądało i funkcjonowało, bo dziś tego nie ma, jak już mówiliśmy.
4: Tak, tak, no są to przede wszystkim rzeczy, które już świadczą o tym, jak kiedyś ta kolej wyglądała. Mamy na przykład dyplomy związane z tą epoką ery socjalizmu na kolei, kiedy to wręczano dyplomy za zaangażowanie, za tam dodatkowe czynności, które obsługa stacji podejmowała, jak na przykład dekorowanie peronów, nasadzanie kwiatów i jest to związane już z zupełnie inną erą, epoką w historii kolejnictwa, której już obecnie nie ma i warto mimo wszystko może wspomnieć, że to tak kiedyś wyglądało i warto wiedzieć, że odbywało się to właśnie w ten sposób. Ciekawostką też jest bardzo duży zbiór dokumentacji technicznej, którą mamy, którą też pozyskaliśmy, która była stosowana m.in. w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Nowym Sączu. No, są to stare instrukcje technologiczne, są to plany, są to różnego rodzaju rysunki. Może kiedyś ktoś próbujący na przykład odbudować jakiś zabytkowy pojazd albo inne urządzenie kolejowe będzie mógł skorzystać właśnie z tych planów, ponieważ są one kompletne i w pełni by pozwalały na odtworzenie różnego rodzaju urządzeń lub też pojazdów, które już obecnie dzisiaj nie istnieją.
2: To wtedy do Was warto się wybrać do członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, a tymczasem jeżeli ktoś z Was, tak jak słyszeliście, ma jakieś starodawne rzeczy, które gdzieś tam leżą w szufladzie, w piwnicy albo na strychu związane z koleją, może po prostu Wam przynieść, to na pewno nie zginie, a posłuży innym.
4: Dokładnie tak, zachęcamy, zapraszamy serdecznie. Można też się umówić na indywidualne zwiedzanie Izby Tradycji. Prosimy o kontakt z naszym stowarzyszeniem. Wszystkich chętnych bardzo chętnie oprowadzimy lub też zapraszamy w trakcie wydarzeń, które organizuje nasze stowarzyszenie, o których też staramy się możliwie szeroko informować, bo zawsze te wtedy jest też możliwość przyjść i zobaczyć naszą kolekcję w Izbie Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego.
2: Okej, to jeszcze tylko przypomnijmy Waszą stronę internetową, gdzie Was można znaleźć, gdzie można znaleźć te kontakty i szczegóły.
4: Informacje i szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.nsmk.pl oraz na Facebooku Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy w takim razie do izby.
4: Dziękuję, zapraszamy.
2: A my teraz zmieniamy temat i zachęcamy do oddawania krwi. Okazuje się, że jedna osoba może uratować życie nawet trzech innych. W Nowym Sączu krew można oddawać przy ulicy Sienkiewicza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która skończyła 18 lat. No, okazuje się, że poza oddaniem krwi i pomocy innym, krwiodawcy mogą liczyć też na bezpłatne badania. Co jeszcze? O tym Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału RCKiK.
5: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcę, to jeżeli chodzi o kobiety, po 5 litrach mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK, wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
2: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
5: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci, dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
2: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
5: W dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. Tylko że jeżeli, żebyśmy, jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w soboty nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje, z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie odlekarskie, 4 godziny usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy. I później można sobie wrócić ponownie do pracy. I tutaj tak, z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda, jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
2: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc sobie tutaj wygodnie na kozetce. Ale moje pytanie jest takie, ilu osobom te 450 ml może uratować życie?
5: No, na pewno wielu osobom, dlatego że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie 3 preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew, to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum 3 osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli też w zależności do jakich pojemników pobierana jest krew pełna, bo jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już mu podaje się większej ilości pacjentów. Także mówię, minimum 3 osoby na pewno się uratuje.
2: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz, oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, chodzi i co się dzieje?
5: I rejestruje się. W rejestracji uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi, prawda, pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza. I tutaj oprócz tego kwestionariusza lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zadaje, sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy ma innych jakichś problemów zdrowotnych. Jeżeli lekarz to jest, stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierana jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
2: Tu warto dodać, że honorowi dawcy krwi mogą liczyć też na bezpłatne leki czy bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną. A o oddawaniu krwi mówiła Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W naszym magazynie lokalnym teraz pora na zmianę tematu. To największa impreza motoryzacyjna w regionie sądeckim, dzięki której można poznać historię. Mowa o zlocie zabytkowych samochodów, które od 15 lat w Nowym Sączu organizuje Muzeum Ziemi Sądeckiej. Jakie były początki i jak zlot zmieniał się przez lata, o tym rozmawiałem ze Stanisławem Czopem, twórcą zlotu.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: To co, to było tak, przyśniło mi się?
6: Nie do końca, że przyśniło mi się, ponieważ ja już wtedy byłem pracownikiem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, a tak się złożyło, że muzeum miało pewne plany co do wprowadzenia też nowych wydarzeń przy swojej działalności. No i powiedzmy, jednym z tych pomysłów był właśnie pomysł, żeby może już na bazie już powstałego wtedy miasteczka galicyjskiego realizować takie wydarzenie, między innymi jak zloty zabytkowych pojazdów. Więc to tak krótko, że tak ten pomysł się jakby zrodził, a inną rzeczą było to, że ja też gdzieś sobie zawsze miałem pewne swoje jakieś tam zamiłowanie do tej motoryzacji, w tym wydaniu też już bardziej zabytkowym czy też wiekowym. No i tak się gdzieś poskładało, że udało się po części, że ja też mogłem rozpocząć też jakieś przygotowania do tego zlotu. Tutaj dzięki też ogromnej przychylności dyrektora muzeum, pana Roberta Ślusarka, no udało się, że te plany ruszyły i tak zaczęliśmy się przygotowywać wtedy od początku 2009 roku do pierwszego zlotu właśnie w miasteczku galicyjskim, a pierwszy zlot odbył się dokładnie 1 sierpnia 2009 roku.
2: Ale takie początki to podejrzewam są trudne, czy w ogóle trudno było wam zdobyć te załogi, zdobyć osoby, które przyjadą tymi swoimi zabytkowymi samochodami? No mówicie, żeby tutaj do Nowego Sącza przyjechały.
6: Myślę, że pierwszy raz zawsze jest trochę gorzej, żeby coś rozpocząć, żeby ruszyła.
2: A potem to już
6: idea.
2: Z górki.
6: Różnie to wyglądało, bo przez te ileś lat realizacji tego wydarzenia różne sytuacje się po drodze zdarzały, różne okoliczności, ale na pewno jak już się raz coś powiedzie, uda zorganizować, to później na pewno zawsze jest już łatwiej przy kolejnych edycjach, w kolejnych latach. Tym bardziej, że już pewne pierwsze doświadczenia są. No i tak też było w przypadku naszego muzeum, że no, zaznaczę jeszcze to, że przez te 15 lat tak naprawdę dwie edycje były jednodniowe z lotu zabytkowych pojazdów, natomiast ta formuła była później przygotowywana na dwudniowe wydarzenia. Natomiast zarówno ten pierwszy zlot w 2009 roku, jak później też trochę przez okoliczności w 2020 roku, bo jak pamiętamy wtedy ten...
2: Była pandemia.
6: Z tej pandemii, to i tak bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy tą edycję zlotu niejako uratować, ponieważ no my w pewnym momencie zmienialiśmy też termin realizacji tego wydarzenia, a to dlatego, że wcześniej, pamiętajcie Państwo zapewne, że był moment, kiedy byliśmy w czerwonych strefach, żółta strefa, zielona strefa i my w pewnym momencie...
2: Czy tak naprawdę nie było wiadomo, czy można w ogóle jakąkolwiek imprezę zrobić, bo te limity, ograniczenia...
6: Dokładnie, panie redaktorze, tutaj wszystkie te ograniczenia, które były w różnych wytycznych rządowych, ale też nad którymi czuwały służby sanitarne. My oczywiście wtedy też musieliśmy jeszcze mocniej się pod to przygotować. No i tak udało się, że w 2020 roku kolejna ta edycja miała też miejsce, natomiast to był wtedy też zlot jednodniowy, a tak to kolejne wszystkie edycje co roku odbywały się jako wydarzenia dwudniowe.
2: Czy myśli pan, że ta impreza się wpisała już w historię Nowego Sącza? Że to jest taki standard, że na jesień, pod koniec sierpnia, na początku jesieni te zabytkowe samochody tutaj przyjeżdżają, można je zobaczyć?
6: No, osobiście mam taką nadzieję, że to już tak jest. ponieważ dużo osób w międzyczasie nawet moją osobę dopytuje, czy będzie w tym roku zlot zabytkowych pojazdów, czy będzie, bo kiedy będzie. Zazwyczaj ten zlot odbywał się w okresie wakacyjnym. Właśnie ten okres 2020 roku nam trochę te plany zmienił i wtedy zrealizowaliśmy go dopiero we wrześniu. I później tak kolejne dwa lata również realizowane były właśnie w okresie września. W tym roku znowu wracamy na ten okres wakacyjny. To jest środek wakacji, więc fajny, myślę, okres, więcej czasu. Ludzie też są nastawieni na to, żeby powiedzmy gdzieś pojechać, coś nowego zobaczyć. A zlot, kiedy przyjeżdżają te urokliwe pojazdy do Nowego Sącza, to przez te dwa dni też myślę, że po ulicach Nowego Sącza, ale nie tylko Nowego Sącza, bo i regionu.
2: Przecież do Krynicy nieraz jeździliście.
6: No to tutaj bym powiedział, że co roku trasa pierwszego dnia zlotu była w inne, ciekawe, urokliwe miejsca naszej przepięknej Sądecczyzny, ale nie tylko Sądecczyzny, bo jak sobie przypomnę, zdarzało nam się nieco dalej nawet wyjechać. Byliśmy nawet jedną edycją zlotu za granicą, bo dokładnie w Starej Lubowni. Byliśmy też na terenie powiatu nowotarskiego, chociażby w Szczawnicy, w Niedzicy. Natomiast głównie chcieliśmy zawsze pokazywać ciekawe zakątki naszego pięknego regionu, ponieważ na zlot przyjeżdżają też osoby, które mieszkają na co dzień poza Sądecczyzną, poza Nowym Sączem, a zdarzało się, że zloty były też prawie że takimi już wydarzeniami międzynarodowymi, bo przecież przyjeżdżały załogi też z Niemiec, z Austrii, więc wtedy robiło się już tak bardzo międzynarodowo.
2: A pamięta pan podczas tych poprzednich edycji zlotu jakieś takie samochody, które szczególnie utkwiły w pamięci, te zabytkowe perełki na kółkach? Czy były takie? No bo to zawsze co roku mamy duże Fiaty, mamy tą polską motoryzację, tak, trochę tej zachodniej, trochę tej wschodniej, ale czy faktycznie zdarzyły się takie pojazdy, na których można było dłużej to oko zawiesić, które uczestnicy fotografowali?
6: Tak, co roku takie pojazdy przepiękne się pojawiają. Dodatkową gratką jest to, kiedy okazuje się, że jest to na przykład jedyny egzemplarz tak zachowany do prezentacji, który w ogóle może normalnie się poruszać po drogach w Polsce, w Europie, a przecież w poprzednich edycjach takie pojazdy na zlotach się pojawiały. No, pamiętam Hubmobile, który był jedynym wtedy wówczas egzemplarzem takiego pojazdu w Europie. Także takich sam pojazdów. Pamiętam też Oldsmobile Tornado, które na przykład, jak się okazało, wtedy też było jedynym egzemplarzem takiego pojazdu w Polsce. Więc każda edycja takie przepiękne maszyny pojawiały się na zlotach i to były albo pojedyncze egzemplarze, czy to w Polsce, czy w Europie, a na pewno też nieliczne nawet na świecie. Tak bym też mógł zaryzykować takie stwierdzenie. I to nie tylko samochody, bo też przepiękne motocykle zabytkowe. Z pewnością najbardziej przyciągają te najbardziej urokliwe według niektórych, zwłaszcza pań, w ocenie pojazdy przedwojenne.
2: I one też się pojawiały na zlocie.
6: Też takie perełki w poprzednich latach bywały. Były to samochody z lat 20, więc powiedzmy około 100-letnie samochody, które no, pięknie odrestaurowane, pięknie przygotowane, a co najważniejsze, sprawne technicznie, dopuszczone do normalnego poruszania się po polskich drogach. To też należy podkreślić, bo nie jest to takie proste, żeby powiedzmy 100-letni samochód bez jakichś ustawek mógł swobodnie poruszać się po drogach. Oczywiście z tymi samochodami najbardziej leciwymi wiążą się też różne dodatkowe pewnie problemy, tak, ale chociażby kiedy powiedzmy jest upał, taki samochód nie ma chłodzenia, tak jak współczesne samochody, że ma chłodnicę, tylko to też są samochody, które były chłodzone jeszcze powietrzem, czyli powiedzmy przy większa prędkość, no to ten wiejący, niejako bym tak określił, wiatr schładzał te silniki, więc to też jest jakby dodatkowy problem dla takiego pojazdu, który jeżeli musi pokonać długą trasę, ale jak się okazuje, te pojazdy sobie świetnie też radzą i do tej pory sobie świetnie radziły.
2: A pamięta pan takie typowe dla polskich męskiej motoryzacji samochody, które najczęściej się pojawiały przez te 15 lat?
6: Oczywiście, że tak. Też osobiście mocno interesowałem się od dziecka polską motoryzacją. Tak więc przepiękne Warszawy, przepiękne syreny, maluszki, jakby ktoś określił, czyli Fiaty 126P, ale duże Fiaty. Tutaj cała w ogóle gama Fiatów, no, przepiękne Fiaty Mirafiori na przykład, tak, kolejne modele tych Fiatów też sportowych. No i myślę, że też kultowe dla niektórych samochody, jakimi były Polonezy, no, często też nazywane te niektóre roczniki Borewiczami, od słynnego przecież, jak znamy historię też kina polskiego, słynnego
2: 07 z Głoście.
6: 07 z Głoście, który takim pięknym Polonezem się poruszał.
2: To chyba było marzenie wielu Polaków w tamtych czasach.
6: Także powiedzmy, ta polska motoryzacja zawsze była bardzo mocno reprezentowana na naszych zlotach i myślę, że w tym roku będzie podobnie. Natomiast jeżeli chodzi o przekój tej motoryzacji, dużo by tu można było mówić i też przepiękne pojazdy amerykańskie. No tutaj zawsze jak się takie samochody pojawiają, to zazwyczaj to są już też inne silniki o ogromnej mocy.
2: Mówił twórca zlotu zabytkowych samochodów w Nowym Sączu, Sławomir Czop.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wpłynął wniosek prokuratury o umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa 80-latki w Ropie pod Gorlicami. Zbrodni dokonał jej 92-letni brat. Do tragedii doszło w grudniu zeszłego roku. Prokuratura nie chce więzienia, ale wnioskuje o umieszczenie mężczyzny w zakładzie zamkniętym.
2: Prokurator po przeprowadzeniu śledztwa wystąpił do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego prowadzonego wobec 92-letniego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo swojej 80-letniej siostry, a także o nielegalne posiadanie broni. W tej sprawie prokurator wystąpił również o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. W toku prowadzonego śledztwa uzyskano opinię biegłych psychiatrów, a także biegłego psychologa, z której wynika, że w chwili popełnienia zarzuconych mu przestępstw mężczyzna miał zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Biegli ponadto wskazali, że z uwagi na chorobę podejrzanego istnieje w przyszłości realna obawa, że mógłby po raz kolejny popełnić czyn podobny do tego, któremu zarzucono.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. W trakcie śledztwa ustalono, że rodzeństwo było ze sobą skonfliktowane. Z każdym dniem w mieszkaniach będzie cieplej. W Nowym Sączu zaczął się sezon grzewczy. O włączenie ciepła poprosiły m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
3: O tym, w którym momencie dany obiekt będzie włączony, decyduje zawsze administrator danego budynku, więc my czekamy na zgłoszenia, które płyną bezpośrednio od administratorów. No i w zeszłym tygodniu mieliśmy już pierwsze budynki, które były zainteresowane podłączeniem. W tym tygodniu nasz największy odbiorca, czyli Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, też już zgłosiła włączenia w poszczególnych zabach i przedstawiła harmonogram, kiedy ma to się dziać, więc jesteśmy w trakcie włączania, więc to jest rzecz, która się teraz dzieje, jest bardzo aktualna. Ten sezon rozpoczyna się w różnych okresach, w różnych latach, w różnych porach. Pamiętam takie czasy, kiedy rozpoczynaliśmy 10 września, był jeden rok, gdzie rozpoczynaliśmy 15 października, w tym roku jest, nazwijmy, pośrodku. Obiekty, które są, mają całą instalację, która na podstawie temperatur zewnętrznych i wewnętrznych podaje, w którym momencie powinny być włączone. Więc jeśli my mamy już w danym bloku włączony wymiennik, jest ta możliwość, że tam ciepło płynie, więc to jest wtedy już uzależnione od specyfiki poszczególnych bloków, kiedy już fizycznie popłynie ciepło w kaloryferach, a tak jak powiedziałem, spora część, może jeszcze nie większość, ale spora część już zgłosiła, żeby te węzły były włączone. Państwo nie widzicie tego w radiu, natomiast panowie jako świadkowie możecie ocenić, patrząc przez okna, że zapasy są jak najbardziej porobione. Przypomnę, że od 2023 roku mamy, nazwijmy te trzy sposoby produkcji ciepła, czyli produkcja ta, która przez lata była produkcja ciepła z węgla, produkcja ze zrębki drzewnej, produkcja biomasowa oraz produkcja z gazu. Przede wszystkim w naszym układzie kogeneracyjnym, czyli równolegle produkujemy energię cieplną i energię elektryczną i kocioł gazowy. Jeśli chodzi o sprawy związane z gazem, mamy zakontraktowane zakupy gazu. Jeśli chodzi o węgiel i zrębkę drzewną, to na ile nam place pozwalały, już wypełniliśmy i na pozostały okres naszego sezonu ciepłowniczego mamy pokontraktowane umowy. Jeśli chodzi o zrębki drzewne, to wzorem samego początku i tego, jak to funkcjonuje w spółce od 2020 roku, po prostu też na bieżąco kontraktujemy kolejnymi przetargami dostawy zrębki. Dokładnie tak, to jest dla nas bardzo dobra sytuacja, w której możemy dobierać i patrząc na to, jakie są ceny surowców, dobierać to, co będzie w pierwszej, w drugiej kolejności, a widzimy, co się dzieje i odbiorcy indywidualnie widzą, co się dzieje chociażby z ceną peletu, z ceną węgla, cały czas są pewnego rodzaju zawirowania, więc dla nas to też jest dość istotne, co będziemy w jakiej kolejności włączyć, bo to nam po prostu pozwala osiągać optimum ekonomiczne. Znowu, różnie. Były takie lata, pamiętam jeden rok, nie wiem, czy to nie był 2024, że w styczniu i w lutym były temperatury plus 14 stopni. My mogliśmy realizować prace inwestycyjne, bo było tak ciepło. Ale wiadomo, później jeszcze ta zima wróciła. Najczęściej ten sezon kończy się w okolicach kwietnia, maja. Rok czy dwa lata temu był jeden z najdłuższych sezonów, bo trwał prawie do końca maja. Teraz była zmiana taryfy, ona była poniżej wskaźnika inflacyjnego, średnia zmiana 3,8%, ona była od 1 lipca, więc to jest cena, która obowiązuje przez co najmniej następnych 12 miesięcy. Może się okazać, że w trakcie zimy, jeśli się okaże, że te ceny surowców będą jakieś w miarę roztropne, że będziemy mieć delikatną obniżkę jeszcze, ale to czekamy na to, jak będzie wyglądała kwestia związana z zakupami, no bo jeśli kupujemy w miarę w dobrych cenach, no to wtedy chcemy też te ceny związane z naszymi taryfami obniżać, więc to jest temat najbliższych miesięcy, więc nawet może tego półrocza, do kończenia tego półrocza. No, na tej mapie Nowego Sącza Ciepłowniczej tych zmian na przestrzeni ostatnich lat było wiele, więc tak. Tym filarem i tą podstawą produkcji ciepła jest kotłownia Millennium przy Wiśniewieckiego 56. Tu produkujemy najwięcej ciepła. Tu produkujemy to ciepło zarówno z węgla, jak i ze zrębki drzewnej. Drugim bardzo istotnym miejscem produkcji ciepła jest elektrociepłownia Lwowska. Przy tych cenach, które są obecnie, jeśli mówimy o cenach gazu i energii elektrycznej, to źródło wychodzi najtaniej i to źródło od 2023 roku, od lipca 2020 pracuje nieustannie, bo one jest po prostu najtańsze. No i mamy jeszcze dwie mniejsze ciepłownie, elektrociepłownie, jedna w Starym Sączu, druga na ulicy Dobrzeńskiego, elektrociepłownia węgierska i jeszcze kilka obiektów, gdzie mamy pojedyncze kotłownie gazowe i tymi kotłowniami my jako MPEC też operujemy. Natomiast to, co pan redaktor słusznie zauważył, wyleciały nam, można tak powiedzieć, dwie kotłownie. To były już naprawdę bardzo stare kotłownie, ich eksploatacja nie była w dalszym części opłacalna. To jest kotłownia Wulki przy ulicy Barbackiego i kotłownia Sikorskiego. My te obiekty, które były zasilane z tych właśnie kotłowni, włączyliśmy w jeden wielki system ciepłowniczy właśnie płynący z Millennium i z ulicy Lwowskiej i tam ciepło już od dłuższego czasu jest właśnie dostarczane, produkowane w tych miejscach. Na Sikorskiego było 100% węgla, więc to nam wyskoczyło, czyli odbiorcy ciepła, którzy korzystali z kotłowni Sikorskiego, nie są już odbiorcami ciepła w 100% wyprodukowanego z węgla, tylko właśnie są z tego miksu energetycznego, w którym węgiel jest poniżej 50%. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, no to rozmawiając o sumie wszystkich kosztów, no to rozmawiamy o kosztach rzędu 70 milionów złotych. On jest też silnie uzależniony od tego, jak wyglądają te miesiące zimowe. Chociażby kwestia ostatniego sezonu ciepłowniczego. Pierwszy raz w historii MPEC-u mieliśmy tak, że w ciągu jednego miesiąca, a był to styczeń 2026, przekroczyliśmy liczbę gigajuli miesięczną w wysokości 100 tysięcy gigajuli sprzedaną. Do tej pory w najzimniejszym miesiącu mieliśmy sprzedaż na poziomie tam 95-96 tysięcy, teraz przekroczyliśmy 100 tysięcy. W ramach ciekawostki, to 100 tysięcy, które było w styczniu 2026 roku, porównując z całym 2025 rokiem, gdzie mieliśmy sprzedaż na poziomie 500 tysięcy gigajuli, czyli jeden miesiąc zrobił 1/5 całego zeszłego roku. To też pokazuje, jaka była zima i wystarczy, że przyjdzie taki jeden zwichrowany miesiąc, on potrafi, nazwijmy to, namieszać później w strukturze finansowej MPEC.
1: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz. To było pierwsze, ale nie ostatnie takie spotkanie, a mowa o Forum Seniorów, które zorganizowało Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Na spotkaniu pojawili się m.in. przedstawiciele instytucji, ale też organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób starszych. mówi szefowa SUD Wiesława Borczyk.
4: Kolejne forum seniorów z powiatu nowosądeckiego się spotkało, możemy tak powiedzieć. Jakie główne tematy tym razem?
5: Polityka senioralna. Jak patrzymy na ten temat? Bo bardzo różne są opinie, ludzie do końca nie rozumieją. Chcemy tutaj pokazać, jak na Sądecczyźnie wyglądają te relacje seniorzy i inne pokolenia. Bo polityka senioralna, nowoczesna polityka senioralna jest polityką międzypokoleniową. Czyli bierzemy pod uwagę też sytuację demograficzną. Chcemy zapoznać uczestników dzisiaj właśnie, jak to wygląda na terenie powiatu nowosądeckiego, miasta Nowego Sącza. I następnie mamy zaproszonych prelegentów, którzy będą mówić o zadaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, no bo mamy realizację ustawy o opiece długoterminowej, o bonie senioralnym. Następnie mamy również zaproszonych prelegentów z Akademii Nauk Stosowanych. Będą mówili o sprawach bezpieczeństwa seniorów i również o sprawach kondycji zdrowotnej seniorów Sądecczyzny. Zaprosiliśmy także przedstawicieli samorządów, którzy realizują tą politykę senioralną i tutaj mamy przedstawicieli z gminy Łącko, będzie również ze Starego Sącza pan dyrektor powiatowego Centrum Kultury, żeby pokazać też połączenia działań i młodzieży, i starszych, bo tak się też na Sądecczyźnie tradycyjnie dzieje od wielu lat.
4: A skoro mówimy o tych relacjach międzypokoleniowych, to jak to wygląda na Sądecczyźnie? Rzeczywiście to są dobre relacje, poprawne relacje, jak pani ocenia?
5: Myślę, że tutaj te tradycje rodzinne, to co wynosimy z domu, rodzinnych wartości, znaczenie też w rodzinie babci, dziadka, myślę, że to już mamy w genach. Tutaj myślę, że Sądecczyzna jest takim świetnym przykładem dla całej Polski, jak można łączyć te pokolenia, a jednocześnie też patrzę na to z perspektywy polityki senioralnej, czyli to, o czym teraz rząd polski mówi, ale również muszą to realizować samorządy w gminach, w powiatach, w województwach. Ważne jest, żeby to robić z mieszkańcami, żeby ta polityka senioralna była tworzona wspólnie z ludźmi. I to powiatowe forum w Nowym Sączu dzisiaj ma taki cel. Zaprosiliśmy reprezentantów różnych organizacji pozarządowych, ale również rad seniorów, chociaż jest ich jeszcze niewiele na Sądecczyźnie, klubów seniorów, różnych inicjatyw, które utrzymują aktywności, jak najdłużej w aktywności osoby starsze. Bo chciałabym tu zaznaczyć, że grupa osób starszych jest to środowisko bardzo zróżnicowane. Są ci aktywni, którzy mają zainteresowania, lubią wycieczki, wyjazdy, chodzą do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działają w radach seniorów. I jest druga grupa już osób niesamodzielnych. Tutaj potrzebne jest inne wsparcie, inna pomoc. W ogóle potrzeba zorganizowania tej opieki długoterminowej. I stąd też będę chciała przekazać te informacje, jakie ostatnio podjął rząd i również to o tej ustawie o opiece długoterminowej, o bonie senioralnym. Myślę, że to jest też taki edukacyjny charakter tego naszego spotkania i mam nadzieję, że również w innych powiatach tutaj Sądecczyzny, bo patrzę na subregion sądecki, Gorlice, Limanowa, miasto Nowy Sącz. Jako Sądecczyzna na tym etapie, kiedy mamy tworzyć strategię polityki senioralnej Polski, czyli Sądecczyzna w ramach Małopolski, może tutaj też swój wkład istotny wnieść. Wszystkie reprezentacje 16 gmin i powiem, że mieliśmy dużo więcej chętnych, bo zakładaliśmy, że po 3-4 osoby z każdej gminy. No ale to znaczy, jakiś wniosek trzeba z tego wyciągnąć. Może zaplanujemy na wiosnę kolejne spotkanie, może w większej sali i te reprezentacje będą większe. A poza tym ja myślę, że w każdej gminie są takie osoby, tylko nie zawsze się nawet znają ze sobą. Ważne jest, żeby oni umieli też stworzyć w każdej gminie takie miejsce, gdzie mogliby się spotkać i podyskutować, jak oni widzą potrzeby seniorów, bo to jest ważne, prawda, żeby mogli po prostu też porozmawiać z pracownikami samorządów. Już w niektórych samorządach są specjalnie też tworzone takie stanowiska pełnomocników wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do spraw polityki senioralnej. Wojewodowie, wszyscy wojewodowie w kraju ustanowili pełnomocników do spraw polityki senioralnej, czyli tworzy się system, a na samej górze pani minister Marzena Okła-Drewnowicz jest obecnie już pełnomocnikiem rządu do spraw polityki senioralnej. Widzimy, że ma tę funkcję koordynowania wszystkimi i współpracy ze wszystkimi resortami, bo nie jest to tylko zdrowie, pomoc społeczna, ale jest również mieszkalnictwo, jest również tematyka dostępności szeroko rozumiana, jest kwestia różnego rodzaju inwestycji, które będą potrzebne, ale także i edukacja, ponieważ mamy coraz mniej dzieci. Wobec tego będą wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych, w oddziałach żłobkowych. Być może panie nauczycielki właśnie tych instytucji przekwalifikują się, czy uzupełnią swoje kwalifikacje i będzie można stworzyć też miejsce na osiedlach dla seniorów połączone z żłobkiem, z przedszkolem. Takie wizje można również dzisiaj przedstawiać, ale to nie jest nierealne. Bardzo też jest ważny ten program rządowy, to jest program Aktywni Seniorzy, ASY, na lata 2026-30 z budżetem łącznym 610 milionów. I tutaj jest możliwość, żeby organizacje senioralne, dotyczy to całego kraju, czyli również Sądecczyzny, organizacje senioralne, które prowadzą aktywną działalność, ale również te, które potrzebują wsparcia dla tworzenia rad seniorów, ale również te, które działają w takiej skali integracyjnej, czyli łączenia środowisk, mogą składać oferty konkursowe i pozyskiwać dotacje na swoją działalność. Srebrne Sądeckie, od dawna ten projekt prowadzi powiat nowosądecki i to są działania też dla organizacji pozarządowych, które przedstawiają propozycje, co chcą zrobić w swoim mieście, w swojej gminie dla seniorów i z seniorami. Bo tak jestem przekonana, że nie można tworzyć polityki senioralnej ani lokalnej, ani regionalnej, ani ogólnopolskiej bez udziału seniorów. To są początki w tej chwili, nie wiem czy Państwo wiecie, ale polityka senioralna została dopisana w ustawie o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i wojewódzkim jako zadanie samorządowe 3 lata temu. Wobec tego myślę, że jesteśmy jeszcze na początku drogi, bo wiem, że jest problem z finansowaniem tych zadań. I w klasyfikacji budżetowej, jak rozmawiałam ze skarbniczkami gmin, to mówią mi, że nie przewidziano takich funduszy, a jednak to się dzieje. Mam nadzieję, że tutaj posłowie, senatorowie, czyli na poziomie Sejmu, na poziomie Ministerstwa Finansów, muszą być też przemyślane działania, żeby na tą politykę senioralną znalazły się odpowiednie fundusze.
6: Moje nazwisko Dorota Żmuda. Jestem prezesem tutaj zgranej paki, klubu seniora Zgrana Paka w Łabowej. To są moje koleżanki, przedstawicielki na dzisiejsze forum seniora powiatowe. Klub seniora Zgrana Paka powstał dawno już 7 lat temu, 7 lat będzie w grudniu. To był taki projekt z Krakowa 60+, byliśmy na takim spotkaniu w Domaniewicach i tam się zrodził pomysł, że powstaje klub seniora. Trzeba było dla niego wymyślić nazwę, wpadło, że zgra na paka i tak zostało. Kochamy tą nazwę, lubimy tą nazwę, szczycimy się nią, ponieważ zgra na paka to ma być zgra na paka zawsze. A po jakimś czasie ja tylko dopowiem, że istniejemy trzeci rok jako stowarzyszenie Klub Seniora Zgra na Paka z Łabowej. Co robimy na co dzień? Na co dzień to tak, ja powiem taką prozaiczną rzecz, co wszyscy mogą powiedzieć, ale taki jest dosłownie. Bierzemy taki aktywny udział w życiu naszej gminy Łabowa. Więc jeżeli są jakieś uroczystości, występujemy, mamy jakieś takie dusze artystyczne, każdy chce coś robić i właśnie temu poświęcamy nasze spotkania, nasz wolny czas i angażujemy się do wszystkiego tego, do każdych wydarzeń, które są właśnie w gminie Łabowa.
7: Tak.
6: Swoje pasje, mało tego. I odkąd jesteśmy klubem seniora, organizujemy sobie za własne pieniądze dużo wyjazdów, wycieczek różnych. Ostatnio nawet nas pochłonęło i trzeci raz pojedziemy już na zorganizowane przez siebie w czasy nad morzem. Już tak daleko to zaszło. Także na przyszły rok już mamy zarezerwowane miejsca. Czytamy dzieciom w przedszkolu, ja czytam w Maciejowej w przedszkolu raz w tygodniu. Dzieci to uwielbiają. Zresztą to, co robimy, to jest dla nas wielka radość. Mało tego, bo my czerpiemy radość z tego, co robimy. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że chciałybyśmy się przedstawić, że istniejemy, bo my do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, powiem szczerze, na pewno nie będziemy dojeżdżać, bo to jest daleko, więc tu same seniorki, trudno by nam było, ale chcemy poznać, co się dzieje, żeby wiedzieć, jak wygląda to życie seniorów.
4: A proszę powiedzieć, czy trudno było wyciągnąć seniorów i czy seniorki z domów?
6: Te, co są od początku, powiem szczerze, bardzo chętnie. Ja im dziękuję na ręce moich koleżanek, że tak aktywnie, że chcą. Mało tego, ja jeszcze powiem coś takiego, jak wypadnie, bo my mamy wtorki takie, że się spotykamy. Jak wypadnie coś, że się nie spotykamy, dlaczego? Już tęsknią, żeby być, żeby ze sobą rozmawiać, żeby się napić wspólnej kawki i żeby po prostu zaplanować, co będziemy robić.
4: Ta jesień życia nie jest taka nudna.
6: Nie. Jesień nie jest nudna, wręcz przeciwnie, taka słoneczna jak dzisiaj u nas, pełna radości, uśmiechu.
7: No. Jeszcze chciałam powiedzieć, że w grupie jest nas 20 osób.
6: Tak.
7: Także i bardzo się wspieramy, lubimy się, czekamy na spotkanie, tak jak tu pani prezes mówi, że zawsze, żeby we wtorki, a czasem nawet częściej się spotykamy.
6: Jak trzeba.
7: Tak, śpiewamy, mamy to tak, że jest nam bardzo wesoło i miło i zapraszamy, żeby najwięcej takich klubów powstało.
4: A panowie też są w naszej grupie?
7: Jeden jest...
6: Jest to małżeństwo, jest jeden pan, jest, ale mało tego, jest bardzo aktywny i też ma taką artystyczną duszę, a poza tym gra na akordonie, więc nam przygrywa i śpiewamy i jesteśmy happy.
8: Ta integracja przede wszystkim, ta dbałość o ludzi, którzy pewnie by nie wyszli z domu, gdyby nie było takich ciekawych różnych rzeczy. Nigdy osobom starszym nie brakowało aktywności, ale jeżeli się stwarza warunki do tego, żeby ludzie mogli się i rozerwać, i zadbać o zdrowie, bo są i zajęcia na basenie, są spotkania z psychologiem, które bardzo się podobają, różne inne działalności, które no, dają radość, dają zadowolenie, dają też poczucie, że jeszcze coś mogę z siebie dać innym. Na pewno będzie wiele takich okazji. Nadchodzi jesień, nadchodzi zima. Mamy więcej czasu wtedy. Możemy ten czas poświęcić właśnie na te działania, które możemy w własnych środowiskach też realizować. Bo wymiana doświadczeń jest bardzo ważna.
1: Mówili uczestnicy Forum Seniorów w Nowym Sączu. Nieprawidłowo użytkowane są bardzo niebezpieczne. Mowa o hulajnogach. Takie pojazdy codziennie można spotkać na ulicach Nowego Sącza. Policja i Straż Miejska prowadzą wspólne kontrole tego, czy użytkownicy hulajnóg korzystają z nich zgodnie z przepisami, mówi radny Maciej Rogusz.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rogusz, jestem radnym Nowego Sącza i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Razem ze mną naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego pan Bogusław Żytkowicz, ale również komendant Straży Miejskiej pan Wojciech Tyrkiel. Kontynuujemy temat związany z hulajnogami elektrycznymi. Ja tylko przypomnę, iż w zeszłym roku wystąpiłem do Ministerstwa Infrastruktury z pismem z prośbą o wprowadzenie ważnych zmian dotyczących bezpieczeństwa, właśnie jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne. I co udało się do tej pory zrobić? Między innymi wprowadzono obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia. Również podniesiono minimalny wiek dla użytkownika, który korzysta z tej hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych, ale również tutaj wspólnie z policją i Strażą Miejską wprowadziliśmy wspólne patrole. Między innymi panowie kontrolowali tutaj te hulajnogi, czy to na ścieżkach pieszo-rowerowych, czy również w innych newralgicznych miejscach. I oczywiście były prowadzone też działania profilaktyczne, ale dodam również, że udało nam się uporać z tym parkowaniem takim niechcianym na terenie Nowego Sącza, a mam na myśli to, że wystąpiliśmy do operatora zewnętrznego, który oferował te hulajnogi na terenie Nowego Sącza. Postawiliśmy na swoim, że muszą być tutaj wprowadzone specjalne strefy do parkowania, takie jak w innych miastach. I okazało się, że ten operator hulajnóg, ten zewnętrzny, póki co w ogóle wycofał tę ofertę z naszych chodników, gdzie te hulajnogi przecież były zaparkowane bardzo niebezpieczne, czy to na drogach, czasem zdarzały się na przejściach dla pieszych. Na razie z tym problemu nie mamy i trzymamy oczywiście rękę na pulsie. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten system nadal trzeba naprawiać i są kwestie, nad którymi chcemy pracować, bo chodzi nam tu przede wszystkim o świadomość i bezpieczeństwo, zwłaszcza młodych ludzi, którzy są często nieświadomi, jak korzystają z tego typu urządzeń. I tutaj mam na myśli nie tylko hulajnogi elektryczne, ale również inne jednoślady, które starają się naśladować i są podobne do hulajnóg elektrycznych, albo na przykład do rowerów elektrycznych, ale ich parametry tak naprawdę kwalifikują się już pod motorowery, które podlegają tak naprawdę rejestracji. I stąd wystąpiłem po raz kolejny do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o kolejne zmiany. I między innymi mam tutaj na myśli właśnie obowiązkową rejestrację tych hulajnóg elektrycznych, ale również tych jednośladów. Nie mówimy tu o rowerze elektrycznym, który nie jest jakby wymagana ta rejestracja, ale mówimy o tych, które to przypominają, te urządzenia, które są bardzo mocne, jeśli chodzi o tę moc silnika. Te prędkości są bardzo szybkie, tych jednośladów, i przecież widzimy, że niejednokrotnie na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie też są piesi zagrożeni i też tutaj bierzemy pod uwagę i chcemy chronić pieszych, którzy poruszają się, czy to na ścieżkach, czy na chodnikach, bo dochodzi do takich właśnie sytuacji, czy to potrąceń, czy innych niebezpiecznych sytuacji. Również dochodzi do takich sytuacji, że hulajnogi, które nie są zarejestrowane, czy te jednoślady, również nie mają OC, a uważam, że takie ubezpieczenie też przecież powinno wchodzić w grę, ponieważ w przypadku na przykład potrącenia pieszego, no to jest problem, żeby egzekwować tutaj odszkodowanie. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie pieszy musi po prostu nawet wystąpić na drogę sądową, żeby takie odszkodowanie od tego użytkownika hulajnogi czy innego urządzenia po prostu dążyć do otrzymania tej sprawiedliwości. Myślę, że też ta rejestracja bardzo ułatwi identyfikację po prostu właściciela. Trzeba brać odpowiedzialność za to, czym się jeździ, czym jeżdżą nasze dzieci, bo to jest, tak jak powiedziałem, już bezpieczeństwo. Kolejna ważna kwestia, którą uważam, że powinna być uregulowana, to jest nadzór nad tym rynkiem sprzedaży, czy to hulajnóg, czy innych tych urządzeń. Bo do tej pory mam wrażenie, że wszyscy ci producenci prześcigają się tak naprawdę w tym, że ta hulajnoga kolejna jest po prostu mocniejsza, lepsza. Również te blokady niejednokrotnie, nawet jak rozmawiam z młodymi ludźmi, one są tak łatwe w odblokowaniu, żeby ta hulajnoga wtedy wyciągała tak naprawdę bardzo wielkie prędkości. Nawet mówimy o prędkościach około 100 km na godzinę. Myślę, że warto, aby Państwo zainteresowało się tym, aby tutaj wzmocnić rolę transportowego dozoru technicznego czy inspekcji handlowej, żeby jeszcze przed tą sprzedażą te urządzenia po prostu były kontrolowane. Oczywiście chcemy w dalszym ciągu, aby te kampanie profilaktyczne trafiały do młodych ludzi, ale również do rodziców. Naszym celem, Szanowni Państwo, jest to, żeby ta świadomość była coraz większa. Wiemy, że przecież na terenie całego kraju dochodziło do wielu bardzo niebezpiecznych wypadków. To są urazy czaszki, to są urazy kończyn, ale również niestety takie kolizje, takie wypadki, zwłaszcza młodych ludzi, kończą się nawet śmiercią. Chcemy tego uniknąć, dlatego mówimy o tym temacie i nie zapominamy o tym. Teraz będzie chwilę przerwy pewnie, bo zbliża się okres zimowy, natomiast już chcemy, by przez ten okres były prowadzone w Warszawie, żeby rząd się tym zajął, te właśnie prace, żeby już na wiosnę były wypracowane konkretne tak naprawdę rozwiązania. Teraz chciałbym poprosić o głos pana naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, aby również opowiedział o kilku bardzo ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa.
10: Dzień dobry Państwu. Podinspektor Bogusław Żytkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Proszę Państwa, ja pragnę jedynie przypomnieć, że hulajnogi elektryczne powinny odpowiadać właściwym warunkom technicznym, czyli ich szerokość nie może przekraczać 90 cm, długość nie może przekraczać 1,40 m. Waga nie może przekraczać 30 km na godzinę, a także prędkość powinna być ograniczona do 20 km na godzinę. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, światło pozycyjne z przodu barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu światło barwy czerwonej plus światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt. Z boku powinny się znajdować światła odblaskowe o barwie białej lub żółtej. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w podnożek, który pozwala na stabilizację tego pojazdu w momencie postoju. Powinna być również wyposażona w sygnał dźwiękowy, a także w tabliczkę znamionową czy też kod paskowy, który pozwala na identyfikację tego typu pojazdów. Poruszenie się tego typu pojazdami po jezdni jest możliwe tylko i wyłącznie jeśli prędkość na danym odcinku drogi, gdzie tą jezdnią porusza się kierujący, jest ograniczona do 30 km na godzinę. W pozostałych przypadkach kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek poruszania się ścieżką, drogą dla rowerów, w ostateczności chodnikiem, pod warunkiem, że porusza się z prędkością zbliżoną do ruchu pieszych, są to 4 do 6 km na godzinę. I oczywiście kierujący taką hulajnogą ma bezwzględny obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Dodatkowo podkreślić należy, że do kierowania hulajnogą elektryczną uprawnia karta rowerowa, uprawnia prawo jazdy kategorii AM, prawo jazdy kategorii A1, B1 oraz kategorii T. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu w bieżącym roku odnotowała 46 wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników ruchu. Rannych w tym zdarzeniu było 47 osób, odnotowaliśmy również 23 kolizje drogowe. Kierujący hulajnogami elektrycznymi należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego nasza uwaga w trakcie prowadzonych działań, czy w trakcie okryptonimie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czy też w trakcie codziennej służby była pod szczególnym nadzorem policjantów. I no, do tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego musimy zaliczyć pieszych, rowerzystów, kierujących hulajnogami, elektrycznymi również, kierujących rowerami, motocyklami, motorowerami. Ogółem tych uczestników skontrolowaliśmy 2738. W przypadku hulajnóg elektrycznych było przeprowadzonych 330 kontroli. Kontrole te zakończyły się, przeszło 130 środkami represji, czy to poprzez zastosowanie pouczenia, mandatu karnego, czy sporządzenie dokumentacji poprzez procedowanie do dalszych czynności różnego rodzaju typu zdarzeniach drogowych, czy też w wyniku kontroli. Może w tym miejscu chciałbym przytoczyć pewne przepisy, które represjonują kierujących hulajnogami elektrycznymi w zakresie celowego doprowadzenia pojazdu mechanicznego do utraty styczności z nawierzchnią przez jedno koło. Grzywna wynosi minimum 1500 zł, a w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa grzywna ta wynosi minimum 2500 zł. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest to grzywna nie mniej niż 1000 zł, a w przypadku, gdy w zdarzeniu tym dozna obrażeń ciała naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7, uczestnik dozna tych obrażeń, grzywna wynosi nie mniej niż 1500 zł. W przypadku ustalenia, że którykolwiek z kierujących pojazdem mechanicznym nie posiada wymaganych uprawnień albo pojazd nie był dopuszczony do ruchu, w tym przypadku grzywna jest nie niższa niż 1500 zł. Jeśli chodzi o jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, grzywna może wynieść do 3000 zł. No, także rodzice powinni zwracać uwagę, że w przypadku niekorzystania przez ich pociechy z kasku, co jest obowiązkowe do 16 roku życia, na rodziców może być nałożona grzywna w wysokości 100 zł. Oczywiście wspomnieć należy również, że zabronione jest przewożenie pasażera na hulajnodze czy też zwierzęcia i zagrożone jest to grzywną do 3000 zł.
11: Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Szanowni Państwo, jak już wspominał tutaj radny Maciej Rogusz, prowadzimy akcję tutaj wspólnie zarówno z policją, czyli z Wydziałem Ruchu Drogowego, jak i z Wydziałem Prewencji na ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych. Tych interwencji w bieżącym roku mieliśmy już ponad 200. Tutaj również wyciągnęliśmy 30 konsekwencji przewidziane prawem, zarówno pouczeń, jak i mandatów. Jest to duży problem. Każdy zauważa z naszych służb, że jest nasilenie tutaj tych osób jeżdżących na hulajnogach lub na tych tutaj pojazdach przypominających hulajnogę albo przypominających motorowery. Przede wszystkim chciałbym zaapelować do rodziców i opiekunów tutaj, że niestety biorą odpowiedzialność, dając tym osobom nieletnim, czyli tutaj mówimy do 13 roku życia, udostępniając ten sprzęt, zakupując go i wpuszczając te osoby na ścieżki rowerowe, chodniki, tam gdzie nie mogą jeździć, niestety też pośrednio biorą odpowiedzialność za te osoby. Również w bieżącym roku prowadzimy prelekcje w szkołach w klasach 1-6 i tutaj dołożyliśmy również tą problematykę hulajnóg, bo myślę, że tutaj oddziaływanie na te osoby najmłodsze przynosi duży skutek i efekt. Oczywiście to tutaj wspomniał również pan radny odnośnie identyfikacji tych pojazdów, że dobrym rozwiązaniem tutaj było, żeby ustawodawca pochylił się nad tym problemem i dołożyć rejestrację do tych pojazdów, zarówno hulajnóg, jak i tych motorowerów czy motorów elektrycznych i żeby i tutaj oczywiście ubezpieczenie obowiązkowe OC.
10: Mamy do czynienia z dużą ilością zdarzeń drogowych. Ilość zdarzeń jest na podobnym poziomie. Musimy mieć zawsze na uwadze, że też wszystko zależy od pogody, która panuje w danym roku, ponieważ jakby niesprzyjające warunki atmosferyczne no nie pozwalają tym uczestnikom ruchu na poruszanie się po drogach. Generalnie, jeśli chodzi o przyczyny zdarzeń drogowych, no, jest to niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. No, hulajnogi są to takie specyficzne urządzenia, które są wyposażone w kółka o wielkości, no, przepraszam za porównanie, pokrywki do małego garczka i no, najechanie na krawężnik, najechanie na jakikolwiek kamień, najechanie na żwir, na nieczystość na jezdni może powodować przewrócenie się kierującego takim pojazdem. No, przyczynami zdarzeń drogowych są również nieprawidłowe manewry, czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. No, brakuje wśród młodych ludzi przede wszystkim, no nie tylko młodych ludzi, doświadczenia w zakresie poruszania się tego typu pojazdami, przewidywania konsekwencji nieumiejętnej techniki jazdy.
1: Mówił naczelnik sądeckiej drogówki Bogusław Żytkowicz. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu Top 100 Apples in the World. Opublikowano go pod koniec września. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy cieszą się, bo to ogromna promocja samych jabłek, ale też regionu. Mówi wójt Łącka Jan Dziedzina.
12: No, można powiedzieć, że w tej sytuacji niełatwej jakieś takie osłodzenie tej trudnej sytuacji, w jakiej sadownicy się znajdują, pojawiło się właśnie za sprawą tegoż kolejnego rankingu. To oczywiście jest pewnego rodzaju zaszczyt, honor, ale i też myślę, że potwierdzenie tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na, nazwijmy to, mapie tej produkcji sadowniczej w Europie, nie tylko w Europie. To też, nie ukrywajmy, jest fajna promocja Łącka jako takiego, bo w nazewnictwie jabłka łąckiego to Łącko bardzo mocno jest pozycjonowane, akcentowane, więc to jest taki wielopłaszczyznowo, można powiedzieć, fajny przekaz o tym, z czego Łącko słynie od bardzo dawna i życzyłbym sobie, żeby dalej mogło słynąć, bo przecież jest to efekt i pewnych wielopokoleniowych tradycji, pewnych zabiegów, które z ojca na syna przekazywane są, ale i też ciężkiej pracy sadowników. Jesteśmy nieformalną stolicą małopolskich sadów, więc ta duma i powód do tego, by czuć satysfakcję z zamieszkania w regionie ludzi, którzy w niełatwych warunkach i glebowych, i klimatycznych potrafią wycisnąć z ziemi naprawdę bardzo fajne rzeczy, bo też nie wchodząc w daleko idące szczegóły, no wiemy, że ten urok, ten klimat jabłka łąckiego bierze się właśnie z wielu czynników. I tych glebowych, niełatwej gleby, z tego nachylenia, nasłonecznienia, ale i też z ciężkiej pracy sadowników. Jesteśmy w trakcie sezonu zbiorów, bo można na drogach zauważyć ciągniki i platformy, które zwożą jabłka i ten efekt pracy całorocznej, więc można powiedzieć, patrząc po drogach, po sadach, nieźle, ale wiemy też, ja to już od dłuższego czasu z uporem maniaka powtarzam, gdzie tylko mogę i wykorzystam tę okazję, na dłuższą metę będę bez jakiegoś sensownego systemu, racjonalnego oczywiście, ale jednak cen minimalnych, to będzie ciężko się obronić, nie Łącku, ale w ogóle polskiemu sadownictwu, bo wracam do tego, o czym pan wspomniał. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie pewnego rodzaju przewidywalność i też jakieś minimum opłacalności każdy chce mieć w tym, co podejmuje się. Nieważne, czy to jest pracownik na budowie, przecież z tych budowlańców, jak Łącko słyniemy, czy to jest biuro, jakaś inna praca, czy praca sadownika. Każdy chce być godnie, godziwie za swoją pracę wynagradzany. A z tą stabilnością i przewidywalnością w sadownictwie, no powiedzmy, że jest słabo, bo i loteria w postaci przyrody, ale i też gra cen światowych produkcji, nadprodukcji, różnych rzeczy, które składają się finalnie na to, co sadownik za kilogram jabłka jest w stanie otrzymać. Ja już nie chcę tu po raz kolejny przywoływać, chociaż być może nigdy tego za wiele, więc przywołam rozbieżność między tym, co na półce w sklepie, nieważne jakim, jako konsumenci musimy za kilogram zapłacić, a między tym, co dostaje sadownik za tenże kilogram, no ta rozbieżność jest po prostu nienormalna, nieracjonalna, powiedziałbym, że zwyczajnie w świecie nieuczciwa. Ja mogę powiedzieć tak, że mam tam przyjemność i satysfakcję, że jak chodzi o spożycie w Polsce, gdyby więcej było takich osób, to pewnie i ze zbytem byłoby prościej, bo to statystycznie spożycie spada, ja jestem tym, który na pewno je zawyża, a z ognia na pewno szampion, dlatego że go zawsze lubię, ale nie jestem wybredny, nie wybrzydzam i co tylko ma wygląd jabłka i smakuje jak jabłko, nawet jeśli kształt niekoniecznie musi być taki satysfakcjonujący, pochłaniam, konsumuję. Że jabłka łąckie mają to coś swojego, co zostało uznane przez, co by nie powiedzieć, jednak poważaną platformę rankingową jako najlepsze najlepszy tenże w skali tej oceny, a przecież tam kilkadziesiąt odmian było ocenianych, więc ten szampion łąski różni się od innych zdecydowanie i smakiem, i też innymi wędrami.
13: No bardzo dobre są.
14: Słodkie, soczyste, no z takich właśnie słonecznych miejsc. Ja lubię jabłuszka. Takie fajne są w smaku. Takie, no, wszystkiego mają zrównoważone. I kwas, i słodycz.
15: Jak jabłka, to bardziej coś przetworzonego w ciasta, coś takiego. Samych jabłek raczej rzadko jem. W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
16: Bernadetta Wąchała-Gawełek, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku. Można powiedzieć, że Łącko sadami stoi, tym bardziej, że tradycja tego sadownictwa w Łącku sięga XII wieku, gdzie już w zapisach historycznych była informacja o tym, że pierwsze osuszone owoce, czyli jabłka, śliwy, spławiano Dunajcem i szły dalej w Polskę do Gdańska. I tak naprawdę w Łącku ta tradycja sadownicza jest bardzo mocna i bardzo mocno rozwinięta. Już na początku XIX wieku pierwszy zarządca dóbr kameralnych, czyli hercog, założył taki duży sad owocowy. Ale jeżeli mówimy o rozwoju sadownictwa, tak naprawdę przełom XIX i XX wieku i dużą zasługę mają w tym lokalni proboszczowie. I tu w formie anegdot do dziś wśród naszej lokalnej ludności krążą opowieści o księdzu Macieju Szaflarskim, który młodym parom, młodym narzeczonym na czas przygotowania przed ślubem nakazywał sadzić po 10 drzewek jabłoniowych. Natomiast myślę, że to dużo ciekawsza anegdota, która chyba spodobała się większości mieszkańców, sądząc po tym, co widzimy dojeżdżając do Łącka, czyli ogromne ilości pięknie zagospodarowanych sadów, dotyczy księdza Jana Piaskowego, który za pokutę lokalnym mieszkańcom nakazywał sadzenie jabłonek w liczbie od 10 do 15 w zależności od tego, jakie mieli grzechy, a że chyba grzeszyli dużo i chętnie, w związku z tym te sady owocowe pięknie na naszych lokalnych stokach się rozłożyły. I tu już stąpając bardziej ostro, mocno po ziemi, osoba Stanisława Wilkowicza, czyli dyrektora szkoły miejscowej, szkoły w Łącku, który przyjechał tutaj w 1898 roku. I pomijając jego olbrzymie zasługi, jeżeli chodzi o edukację młodzieży, bo ze szkoły dwuklasowej rozwinął szkołę do sześcioklasowej szkoły, przede wszystkim wprowadził zajęcia takie dodatkowe dla dzieci, zajęcia, które nazywano pesteczkami. I każde dziecko za zadanie miało przynieść na takie zajęcia pudełko po zapałkach wypełnione pestkami. I te pestki sadzono i hodowano w szkolnym ogródku. Gdy młodzież kończyła już edukację, to dostawali właśnie te wyhodowane przez siebie drzewka z tych pesteczek. I te zasługi Stanisława Wilkowicza dla naszego sadownictwa są ogromne, mimo że on był samoukiem w tej dziedzinie, ale nauczył odpowiednio pielęgnować, przycinać te drzewa i sprawił to, że właśnie te sady zamieniły się w takie profesjonalne już gospodarstwa sadownicze. Zresztą wspominają o nim również jego byli uczniowie, już w tej chwili oczywiście nieżyjący, bo w 1927 roku Stanisław Wilkowicz przeszedł na emeryturę i wrócił do swojej rodzinnej miejscowości, ale jego zasługi dla właśnie sadownictwa są ogromne. Także jeszcze mówiąc o sadownictwie, no należy zaznaczyć, że ten naprawdę ogromny rozwój to jest po II wojnie światowej, kiedy sady rozkładają się pięknie na tych zboczach Kotliny Łąckiej. I tutaj musimy zaznaczyć, że ten specyficzny mikroklimat, który właśnie w Kotlinie Łąckiej jest, sprzyja wyjątkowej, wyrazistej nucie owocowej tych jabłek. I właśnie ta nuta owocowa została również doceniona na rynku europejskim. Po pierwsze, że w 2005 roku jabłko łąckie zostało wpisane na listę produktów tradycyjnych, a 5 lat później zostało uznane certyfikatem chronionego oznaczenia geograficznego. I właśnie to podkreśla tą wyjątkowość tych łąckich jabłek. No i oczywiście myślę, że każdy, kto kiedy chociaż raz spróbował łąckich jabłek, to się ze mną zgodzi, że mają one w sobie coś wyjątkowego, czego potwierdzeniem jest chociażby ta ostatnia najwyższa nagroda w tym rankingu Atlas Taste. A jeszcze jakbyśmy mówili o jabłkach łąckich, no nie mogłoby być inaczej, bo dzięki właśnie tej rozwiniętej gospodarce sadowniczej udało się również w 1947 roku uchronić Łącko od takich decyzji infrastrukturalnych, które miały wpłynąć na to, że Łącko miało zniknąć skryte pod wodami Dunajca, a wtedy ówcześni mieszkańcy z Maciejem Talarem na czele wybrali się do Warszawy, pokazując właśnie nasze piękne stroje, dorobek tego regionu. I w 1947 roku zaowocowało to zorganizowaniem pierwszego święta kwitnącej jabłoni, które tak naprawdę po dziś dzień gromadzi wielu, wielu ludzi z całej Polski, nie tylko z Polski. Stało się taką swoistą marką regionu, a już tradycją jest też to, że ten przejazd konny, który otwiera święto kwitnące jabłoni, prowadzi właśnie ulicami Łącka, a wszyscy ci, którzy przyjeżdżają, mogą podziwiać piękne kwitnące sady. Jedyne w swoim rodzaju, bo jeżeli uda się, mówiąc kolokwialnie, wstrzelić w termin, to właśnie wtedy jest najpiękniej, bo cała łąska kraina zamienia się w taką bajkową krainę, urzekającą swoim pięknem w kolorach bieli, różu. No i to wszystko sprawia, że do Łącka chce się wracać. No i wracają ludzie, to nie tylko przy okazji kolejnego święta, czyli święta owocobrania, związanego tak ściśle też również z tym regionem, gdzie z kolei pokazujemy właśnie dorobek rolników, sadowników, ludzi, którzy kochają swoją ziemię i którym ta ziemia odwdzięcza się, dając najpiękniejsze i najlepsze owoce. I właśnie we wrześniu, w trakcie święta owocobrania, istnieje możliwość obejrzenia, posmakowania i sprawdzenia tego, jak tak naprawdę Łącko smakuje i jak wygląda, bo to wszystko wpływa właśnie na to, że chwalimy się nie tylko sadownictwem, ale chwalimy się też naszym wyjątkowym regionem, regionem góralskim, regionem górali białych, górali łąckich.
13: Barbara Krak, prezes zarządu. My jako sadownicy, jako grupa zrzeszająca producentów, jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ktoś docenia smak tego jabłka. Ten region słynie z jabłek łąckich, jest to typowy rejon sadowniczy, Kotlina Łącka. Także sadownicy na pewno będą produkować jabłka łąckie, bo widzą duże zainteresowanie. Także dzięki smakowi, wyrazistości, ten smak wyróżnia się na tle innych jabłek. Konsumenci to doceniają. Jest to ranking, który oceniają użytkownicy. My to też widzimy po sprzedaży naszych jabłek łąckich, że ta skala wzrasta, więc widzimy, że konsumenci doceniają te różnice. Latami to trwało i widzimy, że faktycznie konsumenci tych jabłek spożywają więcej, zwłaszcza jabłek łąckich, bo widzą tą różnicę. Wyrazisty smak, wyższa kwasowość, rumieniec, który jest zwłaszcza szczególny właśnie na tych naszych jabłkach łąckich, i konsumenci to doceniają. My jesteśmy z tego oczywiście bardzo dumni. To się zmienia też w perspektywie lat, ale widzimy teraz, że odmiany typu Jona Prince, Ligol, Champion, Golden to są odmiany, które królują w polskich domach. Doceniają ten smak, także to są te odmiany. Jeżeli u nas, my to widzimy, tak, dwukrotnie wzrosła sprzedaż jabłek łąckich w porównaniu na przykład do tamtego roku. Także to zainteresowanie, być może te rankingi też to powodują, że konsumenci zaczynają bardziej zwracać uwagę na smak jabłka, na różnorodność odmian. Także widać, że trend jest wzrostowy. Tak, ja uważam, że teraz w ogóle social media, internet są jednym z głównych możliwości reklamowania właśnie jabłek i nie tylko, i widać, że konsumenci nie boją się już nawet tych jabłek zamawiać przez internet. Także tutaj też ten trend się zmienia i my się z tego ogromnie cieszymy, bo dla sadowników otwierają się nowe możliwości też kanałów sprzedaży. Moim zdaniem producenci są bardzo skupieni na produkcji tego jabłka, na utrzymaniu tej wysokiej jakości, ale jeżeli już dojdzie do nich taka informacja, jak najbardziej się z tego cieszą.
17: Gronek Krzysztof, udziałowiec Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw Owoc Łącki. Według mnie ten smak bierze się stąd, że te jabłka są uprawiane na dość dużych skłonach i jest bardzo duże nasłonecznienie. stanie. Zimy są troszeczkę cięższe, więc te jabłka mają troszeczkę wyższą kwasowość i ten stosunek cukrów do kwasów jest wyjątkowy i niespotykany w całej Polsce. Na pewno wpływ ma rodzaj gleby, na którym jest ten, nasłonecznienie, no i oczywiście no, praca ludzi, którzy to wykonują i dbają o te owoce, powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
18: Jednym z cenniejszych bogactw ziemi łąskiej jest specyficzny klimat sprzyjający sadownictwu i te walory zaczęto wykorzystywać bardzo wcześnie już w gospodarce. Istnieją przekazy historyczne, że uprawa drzew owocowych znana była już w średniowieczu, co potwierdzają późniejsze zapisy z tak naprawdę XVI-XVIII wieku, gdzie w przekazach dotyczących spadków, dotyczących sporów sądowych pojawiają się tak zwane wiertele śliwi jabłoni, czyli taka dawna miara. Dużą zasługę w rozwoju sadownictwa mieli też łąccy proboszczowie, między innymi jako pierwszy wspominany w kronikach parafialnych ksiądz Kacper Melchior Czekajski, który zasłynął z tego, że rozpoczął dbałość o to, by ta kultura sadownicza znalazła się w tej gospodarce regionu. Kolejny z księży, ksiądz Maciej Szaflarski, to jest taka połowa XIX wieku, zasłynął znów z tego, że kazał narzeczonym, którzy przychodzili do zapowiedzi, przynieść zaświadczenie od wójta lub sołtysa, że zasadzili

0: przepisy z 1934 roku, gdzie łąckie jabłka dorównują jakością, wyglądem, smakiem jabłkom, chociażby kalifornijskim.
1: Na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie, także z Polski. W nietypową grę można zagrać w oddziale dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej. To wielkoformatowa gra inspirowana komiksami. Udział może wziąć każdy chętny.
2: Rozpoczęliśmy rozgrywki na wielkoformatowej planszy. Jest to gra inspirowana komiksem. W czasie rozgrywki dzieci rozwiązują różne zadania kreatywne, zespołowe oraz odpowiadają na pytania. Za każde wykonane zadanie otrzymują jeden z elementów układanki, które układają na tej wielkoformatowej planszy. Finałem jest ułożenie obrazka, który nawiązuje właśnie do komiksów i do idei projektu, który rozpocznie się jesienią tego roku. Projekt nawiązuje do komiksów, ma tytuł Obraz Słowo Komiksowo. Będziemy się spotykać z twórcami komiksu, będziemy mieć warsztaty literackie, komiksowe, warsztaty mangi, spotkania i wykłady o kulturze Japonii i o literaturze Japonii, zwłaszcza właśnie o komiksach, o mangach. Będą lekcje biblioteczne, takie lekcje edukacyjne, będą spotkania familijne, spotkania ze storytellerem. Wszystko będzie nawiązywało właśnie do tego, jak obraz i słowo przenikają się razem i tworzą spójną całość w komiksach.
3: Ta gra, w jaki sposób można w nią zagrać?
2: Gra jest dostępna w oddziale dla dzieci i młodzieży Sądeckiej Biblioteki i żeby w nią zagrać, wystarczy do nas zadzwonić, napisać, przyjść osobiście i się zapisać. Przyjmujemy zgłoszenia od grup zorganizowanych, ale również od rodzin, grup koleżeńskich, dzieci, młodzieży. Gra jest również przyjazna osobom w spektrum autyzmu, także zapraszamy również grupy i jest odpowiednia dla różnych grup wiekowych, ponieważ mamy dwa rodzaje planszy, one są dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców, ale też pytania i zadania są dostosowane do wieku i do potrzeb uczestników. Projekt Obraz Słowo Komiksowo został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Bardzo się z tego cieszymy, bo dzięki temu możemy zrealizować naprawdę wiele spotkań z autorami, którzy jeszcze w Sączu nie byli. Będą u nas między innymi Aleksandra Machoń i Wiktor Talaga, autorzy Czomberka, bardzo popularnego komiksu o kocie, który żyjąc na ulicy w finale pierwszej części otrzymuje nowy dom. Spotkamy się z Magdaleną Kanią, Maciejem Kurem, którzy stworzyli przecudny komiks Delisie. Jest to absolutny też faworyt, zwłaszcza dziewczynek w naszej bibliotece. Będzie również Berenika Kołomycka, która stworzyła komiks dla młodszych dzieci, Malutki Lisek i Wielki Dzik, ale to jest tylko część autorów, bo będzie u nas zarówno Piotr Burzyński, Paweł Chmielewski, ale również Anna Kmiecik i Krystian Truchalski, który wprowadzi dzieci ze specjalnymi potrzebami w świat właśnie obrazu, słowa, przedstawiając bardziej słowo mówione.
1: Mówiła Anna Kosowska-Zgrzeblak z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Gra jest dostępna w oddziale dla dzieci i młodzieży przy ulicy Lwowskiej.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: zrobić cash. Płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie. Cicha woda wie. W zegiry trzeba robić cash. Płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie. 100.